0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

0: Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: I tak jak słyszeliście, to jest magazyn reporterów Meloradia. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem. Zapraszam. W programie między innymi o nocnej prohibicji, a właściwie o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w stolicy po godzinie 22. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pilotażem w dwóch dzielnicach. To była Praga Północ i Śródmieście. I ten pilotaż się sprawdził, dlatego warszawscy radni postanowili, a właściwie niemalże jednogłośnie zagłosowali za tym, żeby nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą objęło całe miasto i o tym dzisiaj trochę porozmawiamy. Porozmawiamy również o utrudnieniach, bo tych nie brakuje w naszym mieście, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikację i remonty. Na przykład w Alejach Jerozolimskich, bo tam poważny remont torowiska, nie jeżdżą tramwaje. Musieliśmy przesiąść się w komunikację zastępczą. Z tym różnie bywa, bo tutaj czytałam takie nagłówki, które mówiły o stadach autobusów, które przemieszczają się przez miasto. No ale musimy to przetrwać, chociażby dlatego, że tory były zużyte już w 90% i aby później jeździło nam się bezpieczniej, musimy zacisnąć zęby i wytrzymać 2 miesiące. I o tym również dzisiaj trochę powiemy. Na koniec zajrzymy do warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo tam kończy się długo wyczekiwana inwestycja, dzięki której będziemy mogli oglądać pingwiny w akwarium, a uwierzcie mi, co potwierdza sam dyrektor zoo, pingwiny w akwarium to prawdziwe rakiety. I o tym wszystkim powiemy w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia, na który już teraz serdecznie zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. To jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Cześć Marcin.
7: Cześć, dzień dobry.
6: I jak co tydzień będziemy Was raczyć informacjami z Warszawy i Mazowsza i tych informacji zarówno komunikacyjnych, drogowych, ale nie tylko, jest całkiem sporo w tym tygodniu. A zaczniemy od informacji dosyć świeżej, od tego, co rozpoczęło się w Warszawie 1 czerwca, w Dzień Dziecka, a mowa o nocnej prohibicji, czyli ograniczenia sprzedaży alkoholu po 22 w stolicy. I ku naszemu zaskoczeniu, o czym mówiliśmy przed wejściem na antenę, no nic takiego wielkiego się nie wydarzyło.
7: No nie było żadnych awantur, napadów na sklepy z tego powodu, że ktoś nie kupił alkoholu po 22. Ja przynajmniej o takich sytuacjach nie słyszałem. Jakby jakoś to gładko weszło, zobaczymy jak będzie dalej.
6: no właśnie dalej, jesteśmy w trakcie długiego weekendu, więc mam wrażenie, że wszystko dopiero przed nami, chociaż odpukać mam nadzieję, że nic takiego wielkiego się nie wydarzy i nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby napadać na sklepy po 22.
7: Tak i domagać się alkoholu. No myślę, że to pokazuje, że tak naprawdę już dawno można było to zrobić, rok temu można było to zrobić i nic by się wielkiego również w Warszawie nie wydarzyło, ale to wielka polityka, o której już nieraz tu mówiliśmy i nie będziemy robić fejmu politykom, którzy za tym stoją.
6: Absolutnie nie. No dobra informacja jest taka, że od 1 czerwca po pilotażu, przypomnijmy, który objął dwie dzielnice, Pragę Północ i Śródmieście, mamy w końcu ograniczenie sprzedaży alkoholu w całym mieście i tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że nie tylko teraz, w tym najbliższym czasie, ale w ogóle żadne jakieś wielkie rzeczy, burdy na ulicach występować nie będą.
7: Za to będą występować utrudnienia, w zasadzie już występują.
6: Tak, Aleje Jerozolimskie, prawda? O tym chciałeś powiedzieć?
7: Między innymi tak naprawdę w Alejach Jerozolimskich no to trwa taki prawdziwy tramwajowy i nie tylko tramwajowy armagedon, ponieważ torów już prawie nie ma. Tramwajowych między placem Starynkiewicza a lądem Waszyngtona, bo taki ma być ten długi remont, długi i jeżeli chodzi o odcinek, jak i o długość trwania, bo ma się skończyć co najmniej na początku sierpnia, a być może nawet w połowie, więc te utrudnienia będą. No tramwaje wiadomo nie jeżdżą jak nie ma torów. Jeżdżą autobusy zastępcze, te autobusy utykają w korkach, bo i samochody utykają w korkach, bo są skrajne pasy przy torowisku na obu jezdniach Alei Jerozolimskich.
6: Tak, stada autobusów.
7: Wyłączone z ruchu. No i tak sobie będzie i trzeba w miarę możliwości omijać Śródmieście w czasie remontu. Na szczęście czerwiec co prawda dopiero się zaczął, ale przynosi nam wakacje, więc istnieje szansa, że będzie też mniejszy ruch po prostu w mieście i jakoś sobie z tym poradzimy. No ten remont trzeba było zrobić,
6: bo tory były złe i szyny były złe.
7: Tak, i podwozie też było złe. W 90% te szyny były po prostu zużyte i to było już niebezpieczne dalsze użytkowanie tego torowiska i było dużo ograniczeń prędkości do 10 km na godzinę, zwłaszcza na tym centralnym odcinku w okolicach Dworca Centralnego i też taki odcinek był w okolicach Muzeum Narodowego i Mostu Poniatowskiego.
6: Tak, widziałam zdjęcia nawet ostatnio w internecie, jak wyglądały te szyny, bo tak na co dzień jakby nie zwracamy na to uwagi,
7: no tak,
6: kiedy wsiadamy do tramwaju.
7: A patrzymy na nie. Nawet
6: tak, wyglądało to no, dramatycznie. Powiem ci, Marcin, dramatycznie. Ja się dziwię, że dopiero teraz, to już chyba ostatni dzwonek, żeby ten remont przeprowadzić, prawda?
7: Tak, no bo wszyscy czekali na to, aż w końcu kolejarze rozkopią linię średnicową, bo i tak trzeba będzie rozkopać Aleje Jerozolimskie w związku z tym. No ale kolejarze ciągle przesuwają ten remont, więc już nie można było dłużej czekać. Tak samo jak nie można już dłużej czekać z nowym wiaduktem nad torami w ciągu ulicy Towarowej przy placu Zawiszy, tak? Tam też będą zrobione w najbliższym czasie pracę.
6: A my apelujemy o cierpliwość, bo to wszystko po to, żeby jeździło nam się bardziej komfortowo i no i szybciej, tak jak
7: bezpieczniej.
6: I bezpieczniej. Tak, to od początku to powinno tak być, bezpieczniej, tak.
7: Bezpieczniej. No ale żeby było bardziej komfortowo i bezpieczniej, to długi weekend tramwajerzy wykorzystują też na wymianę czterech zwrotnic na pętli metro Młociny i tam tramwaje w weekend nie dojeżdżają, pojadą dopiero w poniedziałek i tam jest komunikacja zastępcza autobusowa za tramwaje i tramwaje mają zmienione trasy, niektóre linie w ogóle nie kursują.
6: I z tego, co czytałam, to chyba Ząbkowska też będzie miała nową nawierzchnię i teraz też w

0: ministerstwa, zdaje się.
1: Dokładnie tak, tutaj niedaleko nas. Kierowcy narzekają i ciężko się dziwić, no bo rzeczywiście zabranie kilkunastu kolejnych miejsc parkingowych w Śródmieściu, gdzie i tak jest trudno już zaparkować, przysparza wielu o ból głowy, a już nie mówię tutaj o mieszkańcach Śródmieścia, którym już wcześniej zabrano około 30 miejsc parkingowych, teraz zabiera się kolejne. Nie wiadomo, czy będzie coś w zamian, no i pytanie, co z tym zrobić. Wielu radnych i po lewej, i po prawej stronie są ku temu przeciwni, jak na przykład radny Damian Kowalczyk, radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, miał nawet taką propozycję, żeby na przykład zamiast skweru zieleni na placu Trzech Krzyży, może zaproponować łąkę kwietną na placu Bankowym.
0: To ja przewrotnie zaproponuję łąkę kwietną na placu Bankowym i skwer na placu Trzech Krzyży. To się nie wyklucza.
1: No, właściwie się nie wyklucza, ale myślmy o mieszkańcach, tak? No, jakby z jednej strony skwery zielone są potrzebne. No właśnie, co zrobić, Marcin, żeby wilk był syty i owce cała? No bo skwery zielone są potrzebne, ale miejsca parkingowe też są potrzebne.
0: Trzeba przygotować może więcej parkingów podziemnych w dobrej cenie. Może nawet prawie bezpłatnych, jeśli nie bezpłatnych dla mieszkańców ze strony miasta, tak? No bo gdzieś te samochody muszą się podziać, jednak pewni ludzie w Śródmieściu mieszkają. Może w ogóle w Śródmieściu na większości miejsc parkingowych pozwolić na parkowanie wyłącznie mieszkańcom.
1: Mhm.
0: Takie rzeczy są na przykład w Pradze czeskiej.
1: Okay.
0: I są takie odcinki miejsc parkingowych, takich zwykłych, przy ulicy po prostu, na których mogą zaparkować wyłącznie mieszkańcy. One się tam różnią kolorami od zwykłych miejsc parkingowych. Każdy inny do centrum może przyjechać komunikacją. Ja rozumiem, gdyby to było gdzieś na Dolnym Mokotowie, miejsce, do którego trzeba koniecznie dojechać i tam nie ma może najlepszej komunikacji na świecie. Natomiast w centrum, no przepraszam, ale tu dojeżdżają i dwie linie metra, i wiele linii autobusowych, linie tramwajowe, nie licząc teraz remontu Alei Jerozolimskich. No ale za te tramwaje, które jeździły w alejach, jeżdżą autobusy, dojeżdżają pociągi i szybkie kolei miejskie i kolei mazowieckich. Naprawdę nie widzę wymówki dla ludzi, którzy przyjeżdżają do centrum, wymówki do tego, żeby nie skorzystać z transportu publicznego, bo do centrum da się dojechać.
1: Wymówka to jest jedno, ale wiesz, że my z natury jesteśmy leniwi, prawda?
0: To może trzeba być przestać leniwym.
1: Wiesz, też myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście tych parkingów podziemnych, bo nie chcę powiedzieć, że one stoją całkowicie puste, absolutnie nie.
0: Akurat ten przy Placu Powstańców prawie pusty stoi.
1: No tak, ale...
0: są ceny zaporowe nawet dla kierowcy z zewnątrz.
1: Tak, ale tak sobie myślę, że gdybym była kierowcą, a nie jeżdżę samochodem po stolicy, ale gdybym była kierowcą stolicy, to pewnie z tego czystego, naturalnego lenistwa wolałabym parkować gdzieś blisko tego miejsca docelowego, do którego muszę dojść, niż szukać parkingu podziemnego i...
0: No to jest też taka trochę walka z lenistwem.
1: Troszkę tak.
0: Ruszajmy się, bo będziemy potem potężni jak Amerykanie, że tak to ujmę.
1: Tak czy inaczej, z tego co wiem, skwer zieleni na placu Trzech Krzyży i tak powstanie. Tutaj pytanie, co z miejscami parkingowymi? Czy pojawią się nowe miejsca parkingowe? Jakich rozwiązań szukać, żeby jednak zachęcić mieszkańców do tego, żeby parkowali na parkingach podziemnych? Ale o tym porozmawiamy już w kolejnej części programu, a teraz chciałabym cię, Marcin, zaprosić do warszawskiego zoo, choć nie wiem jeszcze...
0: Zawsze lubię tam wyglądać.
1: Ostatnio mówiliśmy o pietruszce, mówiliśmy o paru zwierzakach, a teraz pora na pingwiny. Po ponad, zdaje się, roku czasu, już niedługo, zakończy się inwestycja, która będzie cieszyć oko nie tylko najmłodszych, ale myślę, że wszystkich mieszkańców Warszawy, ale nie tylko Warszawy. Mowa o wybiegu dla pingwinów i to nie będzie taki zwykły wybieg, bo to będzie wybieg no dosyć kosztowny, bo kosztuje prawie 14,5 miliona złotych, ale...
0: Nawaciki.
1: No, takie tam nawaciki. Ale wiesz, to jest taki wybieg połączony z akwarium, gdzie będziesz mógł zobaczyć pingwina, który sobie pływa. A podobno pingwiny są najpiękniejsze wtedy, kiedy pływają, a nie wtedy, kiedy drepczą po wybiegu.
0: No nie wiem, właśnie tak pomyślałem o wybiegu. Widziałem oczami wyobraźni biegnącego pingwina. To taki bardzo słodki i wesoły
1: radosny
0: widok.
1: Prawda?
0: No. Radosny bardzo. No tak, pływającego pingwina to chyba poza filmami przyrodniczymi nie widziałem.
1: No, a teraz będziesz mógł zobaczyć w Warszawie i z tego, co mówi dyrektor zoo, no podobno to są takie prawdziwe rakiety w tych akwariach.
0: Chętnie zobaczę, tylko niech to otworzą, nie?
1: Tak, no cały czas słyszymy, że to już niedługo i już niedługo, że chyba są teraz odbiory w ogóle tej inwestycji. No i trzymam kciuki, że teraz na ten okres letni przyjdzie nam wybrać się do warszawskiego ogrodu zoologicznego i te pingwiny po prostu w tym akwarium zobaczyć.
0: Byłoby fajnie.
1: Ale skoro jesteśmy w temacie ogrodu zoologicznego, ostatnio na antenie dyskutowaliśmy o żyrafie pietruszce, pamiętasz?
0: Zgadza się, zastanawialiśmy się, jak ją zapakują do ciężarówki.
1: Tak, ja

0: Tutaj mam wrażenie, bo niedługo po tym, jak o tym rozmawialiśmy, odpowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych ZOO. Tak się zastanawiam, czy ktoś czasami nas tam nie podsłuchiwał albo nie słuchał, a jeżeli słuchał, to jest nam bardzo miło.
1: Mamy nadzieję, że ktoś nas jednak słucha, nie tylko w ZOO.
0: Tak. W każdym razie okazało się, bo wiesz, ja tutaj zachodziłam w głowę, czy takie żyrafy, bo mimo wszystko, że ta pietruszka jest jeszcze mała, to ona i tak już jest dosyć wysoka. Czy te zwierzęta jakoś się usypia, jakoś tam, wiesz, przewozi w takich zwykłych ciężarówkach, a tu ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że są takie specjalne, wysokie dosyć ciężarówki, które przewożą tego typu zwierzęta.
1: No i z tego, co pamiętam, to pietruszka była z taką zaznajamiana, żeby się czuła w niej dobrze, jak będzie jechała.
0: Tak,
1: te ileś tam set kilometrów, nie?
0: Tak, była zaznajamiana, była oswajana. Trochę mi szkoda, wiesz, i to tak słyszałam od mieszkańców Warszawy, że wielu zdążyło się z tą pietruszką zaprzyjaźnić, ale wiemy też, jak to wygląda od tej strony zoologicznej, że tymi zwierzętami po prostu ogrody zoologiczne na świecie muszą się dzielić.
1: Muszą się wymieniać z uwagi na to, że no, na przykład żyrafa Rothschilda jest jednym z gatunków raczej zagrożonych. W związku z tym trzeba je rozmnażać, więc pietruszka pojechała się tak naprawdę rozmnożyć w innym zoo, tak?
0: Trochę to brutalnie brzmi, wiesz?
1: Wiem, ale niestety tak wygląda świat zwierząt mieszkających w zoo, że najczęściej po to głównie są między sobą wymieniane, żeby kolejne zoo mogło, no nie wiem, nie wyprodukować, wyhodować kolejne okazy i móc się nimi dzielić z resztą świata.
0: I tutaj stawiamy kropkę i wychodzimy z ogrodu zoologicznego. Zapraszam na kolejną część programu, a moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: Jedną nogą jesteśmy już w kolejnej części programu, ale w telegraficznym skrócie opowiem wam o tym, o czym będziemy mówić, a na pewno wspomnimy o tym, o czym mówiliśmy już z Marcinem, a mowa o miejscach parkingowych w Śródmieściu. Na pewno posłuchacie relacji opinii kierowców na ten temat. Na pewno zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich, jak będzie i czy mieszkańcy mogą obawiać się tego, że kolejne miejsca parkingowe zostaną im zabrane. Na koniec podsumujemy również tegoroczny sezon na nurogęsie. To są nasze takie warszawskie celebrytki. Ile nurogęsi przeszło przez Czerniakowską, ilu wolontariuszy pracowało nad bezpieczeństwem nurogęsi. O tym również posłuchacie w kolejnej części programu. Zapraszam.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: I dostawiamy drugą nogę i teraz obiema nogami jesteśmy w kolejnej części programu i w tej części, tak jak wspominałam, będziemy mówić o miejscach parkingowych w Śródmieściu, o tym, co dokładnie dzieje się na Placu Trzech Krzyży i o tym, czy mieszkańcy mają się czego obawiać i czy będą mieli gdzie parkować. O to pytałam m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich, ale zanim do tego komentarza przejdziemy, o zdanie zapytałam radnego Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Damiana Kowalczyka, który kategorycznie sprzeciwia się ograniczaniu miejsc parkingowych w Śródmieściu, w którym i tak już tych miejsc brakuje.
6: Ja jestem całkowitym przeciwnikiem likwidacji miejsc parkingowych w mieście stołecznym Warszawa. Widzimy, że te miejsca cały czas umykają mieszkańcom, a mieszkańcy chcą po prostu zaparkować w bezpiecznej odległości swoje auto, tak, od miejsca zamieszkania, bądź też od miejsca, do którego podróżują. Ja wystosowałem taki apel do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby on sam zlikwidował swoje miejsce postojowe przed swoim urzędem, przed Placem Bankowym 3/5, aby to urzędnicy, którzy mają super miejsce lokalizacyjne, bo mają metro, mają tramwaj, mają rowerostradę, aby poruszali się komunikacją miejską, a nie służbowymi limuzynami. Pan Rafał Trzaskowski już robi wielkie zmiany w mieście, bo jest to ta cała metamorfoza nowego centrum Warszawy, czyli sadzenie wszędzie drzew, zwężania ulic, ale widzimy, że naprawdę mieszkańcy się budzą, mieszkańcy nie chcą tych zwężeń ulic, bo naprawdę nie mogą dojechać normalnie do pracy, bądź też normalnie poruszać się po mieście, więc naprawdę widzimy, że zaraz będzie olbrzymi bunt społeczny wokół tego całego projektu.
0: Radnemu wtórują mieszkańcy Warszawy i kierowcy, którzy są pełni obaw o zabieranie kolejnych miejsc parkingowych w Śródmieściu.
7: Ja tu mieszkam od 30 lat i ja teraz nie mam gdzie zaparkować, a jeszcze jak zlikwidują miejsca, to już w ogóle będzie przewalono.
8: drzewa są potrzebne i krzewy, tylko że pan prezydent w ogóle zmniejsza ilość tego, co ludzie w mieście korzystają. Między innymi przecież jest zlikwidowane to przejście przy Uniwersytecie Warszawskim podziemne. Dziesiątki lat już chyba trwa to przejście zamknięte przy dworcu dawnym głównym, chce pani powiedzieć. Także gdyby pan prezydent się wziął za to miasto, poczuł się prezydentem Warszawy, a nie politykiem, to chyba by było dobre dla nas jako mieszkańców. Bo trzeba tak robić, żeby było jedno i drugie dla mieszkańców, bo mieszkańcom jest potrzebne, a nie tak. Wie pani, albo się jakieś stawia głupie słupki, które, wie pani, nic nie dają, albo znowu się likwiduje i się robi miejsca do czegoś zupełnie innego. Mam nadzieję, że jeszcze doczekam, chce pani powiedzieć, pomimo swoich lat, że będzie jakiś włodarz Warszawy w rodzaju chociaż nie jak Starzyński, ale jak pół Starzyńskiego.
9: Nasz prezydent Warszawy już nie ma co robić, prawda? Ma swój prywatny parking, to molestuje innych. I ja uważam, że mi samochody nie przeszkadzają. Ludzie gdzieś muszą parkować. Tutaj mieszkają, tu pracują.
0: Zarząd Dróg Miejskich i rzecznik Jakub Dybalski uspokaja. Chodzi o ten teren przed Ministerstwem Technologii i Rozwoju. Teren, który należy do ministerstwa, a na którym powstaje skwer zieleni. Będzie pełno drzew, krzewów i alejek. Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że owszem, miejsca parkingowe, około 30 miejsc parkingowych, zostało już tam zabranych kilka miesięcy temu i nie planuje się zabierania kolejnych miejsc. Urzędnicy, pracownicy ministerstwa otrzymali miejsca na ulicy Chorzej, na ulicy Żurawiej i to tyle.
10: My w zeszłym roku w pewnym uproszczeniu wymieniliśmy się terenami z Ministerstwem Rozwoju. W tym momencie to jest po prostu druga część prac na tym terenie, który wcześniej był parkingiem ministerstwa. Tutaj już żadnych miejsc postojowych w okolicach Ministerstwa Rozwoju nie będziemy przeznaczać dla samego ministerstwa.
0: Radna dzielnicy Śródmieście Anna Folta z ramienia Lewicy Miasto jest nasze. Przypomina również o tym, że może warto byłoby wprowadzić lepszą politykę parkingową, która zachęciłaby na przykład mieszkańców do tego, nie tylko mieszkańców, ale również osoby przyjezdne, do tego, aby parkowały na przykład na parkingach podziemnych, które, przynajmniej niektóre, stoją puste.
11: Tworzył się taki wokół tego taki konflikt i taka narracja, że mieszkańcy są jakby poszkodowani w wyniku tych zmian i coś w tym jest, dlatego że jakby tutaj odbieranie tych, likwidowanie miejsc kosztem mieszkańców nie jest czymś, co daje poparcie dla takich projektów, tylko wręcz przeciwnie. No, w tym momencie to rodzi jakiś sprzeciw, poczucie, że mieszkańcy mają wziąć na siebie jakby główny ciężar tych proekologicznych, słusznych zmian i efekt jest taki, że jest jakby no taki powszechny w tym momencie sprzeciw dla tego kierunku, bo my jako miasto jest nasze, uważamy, że wszelkie tego rodzaju zmiany, jak na przykład właśnie przekształcanie betonowych placyków czy parkingów, choćby częściowo w zieleńce, to powinna być część szerszej polityki parkingowej miasta. Na tę politykę parkingową powinny się sprowadzać następujące elementy. Mianowicie, po pierwsze, śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli objęcie wybranej części Warszawy, jakiejś części śródmieścia, taką strefą parkowania, w której opłaty nie wynoszą tak jak obecnie 4,5 zł za pierwszą godzinę, a następnie tam bodaj tam 6, 5 zł, 4, tylko są takie, że wymuszają rotację na tych miejscach, tak żeby ktoś, kto przyjeżdża załatwić sprawę, wiedział, że powinien się zmieścić w godzinie, bo inaczej, czy w dwóch godzinach, bo inaczej po prostu no, będzie go to dużo drożej kosztowało. Osoby przyjezdne, tak jak wszędzie na zachodzie, w Holandii, w Niemczech, w, nie wiem, w Luksemburgu, jest tak, że ktoś przyjeżdża do centrum miasta, jest kierowany przez widoczne tablice informacyjne do parkingów podziemnych. Tam jest to czytelne, gdzie ma jechać, ile tam, że tam są miejsca wolne i to jest jakby coś naturalnego, że ludzie nie szukają miejsc jakby w ścisłym centrum miasta na powierzchni. Te miejsca na powierzchni, naszym zdaniem, jako miasto jest nasze, powinny być w głównej mierze przeznaczone dla mieszkańców i tak jak mówię, jeśli są dostępne dla miejsca na powierzchni dla przyjezdnych kierowców, to powinny być odpowiednio droższe. Oczywiście do rozważenia jest też kwestia budowy dodatkowych parkingów podziemnych, natomiast już wiemy, że już w tym momencie te miejsca na parkingach podziemnych, czy to przy stacji metra Centrum, czy na Warańskiego przy stacji metra Politechnika, po prostu są i to nie jest...
0: Niektóre stoją pusto.
11: Tak, oczywiście i to jest też właśnie taki paradoks, że na przykład nowo wybudowany plac parkingowy parking na Placu Powstańców jest droższy niż postawienie samochodu na powierzchni, w związku z tym stoi pusty, a na powierzchni mamy do czynienia z dzikim parkowaniem i z nieustanną jakby wojną o te miejsca parkingowe między mieszkańcami, a między kierowcami, którzy przyjechali po prostu załatwić sprawy.
0: My do tematu parkowania w Śródmieściu będziemy jeszcze wracać na antenie radia i będziemy przyglądać się temu, co dzieje się dokładnie na Placu Trzech Krzyży i jak docelowo będzie wyglądał skwer. A teraz przyjrzymy się nurogęsiom, a właściwie sezonowi na nurogęsi, który właśnie się zakończył. Ile dokładnie nurogęsi przeszło przez Czerniakowską, ile osób w tym pomagało? O tym opowie rzeczniczka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Za nami sezon nurogęsi, sezon, który przyciąga coraz więcej warszawiaków, bo coraz więcej z nas obserwuje nurogęsi nie tylko w Parku Łazienkowskim, ale w ogóle poszukujemy ich gdzieś na terenie Warszawy. Jak wyglądał ten sezon? Wiemy, że było kilka takich zwrotów akcji.
12: No zdecydowanie zauważyliśmy już to, że nurogęsi to są te nasze warszawskie celebrytki. Kiedyś o tym tylko słyszeliśmy, a ten rok nam to pokazał, zwłaszcza w momencie, kiedy ogłaszaliśmy start całej akcji i zgłaszały się do nas różne osoby, fotografowie, media z prośbą o to, by towarzyszyć przejściu nurogęsiom. Oczywiście odpowiedź była jedna, nie. W takich przypadkach liczy się przede wszystkim spokój i nie przeszkadzamy nurogęsiom. Tutaj właśnie teraz doszedł tam dodatkowy element, to, że musimy jeszcze czasami, w cudzysłowie mówiąc, walczyć z tłumem gapiów, którzy chcą być blisko tych zwierząt. To jest na pewno takie dodatkowe wyzwanie, z którym się spotkaliśmy w tym roku. A ten rekord, właśnie chciałam przejść do rekordu. Ten rok jest rekordowy pod względem chociażby adopcji, które udało nam się przeprowadzić. Już zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo oprócz tego, że matki przyprowadzają nurogęsi do Wisły, to zdarza się, że niestety matki po drodze giną. Tutaj już jest sprawa właśnie po stronie wolontariuszy, którzy sprawnie potrafią poprowadzić tak akcję, żeby przekazać te pisklęta wyłapane nowej matce, bo te matki nurogęsi z chęcią adoptują i przygarniają do siebie inne nurogęsiątka. I w tym roku mieliśmy bodajże 31 takich zaadoptowanych nurogęsiątek, które te adopcje udało się przeprowadzić wspólnie z ptasim azylem, który tutaj opiekował się w międzyczasie tymi piskakami. A w sumie do Wisły udało się w tym roku przeprowadzić 49 nurogęsiątek.
0: Tutaj właśnie wspomniałaś o tych adopcjach. Ja chciałam wspomnieć o tych zwrotach akcji, które miały miejsce, te takie dosyć spektakularne i głośne. Jak jedna z mam, która chyba została bodajże pożarta przez szczupaka, moglibyśmy brać przykład z tych nurogęsi czasami. No bo rzeczywiście jesteś mamą, masz nurogęsiątka, jeszcze adoptujesz kilkoro kolejnych nurogęsiąt.
12: To jeszcze sprostuję. To była faktycznie sytuacja, kiedy matka nurogęś, która była w trakcie już przeprowadzania swoich młodych do Wisły, została pożarta przez suma dużego znajdującego się w stawie w Łazienkach Królewskich. No to był nagły zwrot sytuacji, bo on się pojawił i momentalnie matki nie było. To był ogromny sum. I to było o tyle dla nas duże wyzwanie, ta sytuacja, bo małe się rozeszły po całym stadzie. Musieliśmy je wyłapać, przekazać do ptasiego azylu. W międzyczasie przejście swoje rozpoczęła inna matka, więc postanowiliśmy właśnie w tym momencie, żeby te młode połączyć się z tą drugą i była taka gonitwa z czasem. Cały czas obserwowaliśmy tą kolejną matkę. W międzyczasie z ptasiego azylu kierowniczka jechała, by z małymi, żeby połączyć, ale się udało. Była jedna duża, wielka rodzinka nurogęsiątek i tak matki nurogęsi mogą być przykładem dla innych matek. Są niezwykle waleczne. Gdy tylko dostrzegą niebezpieczeństwo, wychodzą tak jakby naprzód, próbując odstraszyć potencjalne niebezpieczeństwo. No nie zawsze im się to udaje. Żyją w dużym mieście, są narażone na dużo innych czynników zewnętrznych, których w swoim naturalnym środowisku mogłyby nie spotykać, jak chociażby właśnie rowerzyści, osoby jeżdżące na hulajnogach, które z dużą prędkością przyjeżdżają przez ich trasę, jak chociażby ruch samochodowy, bo przecież one pokonują i Czerniakowską, i Myśliwiecką, to są też duże ulice w Warszawie. No i tutaj z pomocą przychodzimy my, ludzie, którzy w momencie patrolowania potrafią zatrzymać ruch, dodatkowo informujemy na miejscu mieszkańców o prawidłowych zachowaniach w momencie, kiedy oczywiście zobaczymy nurogęsi. No i dzięki wolontariuszom, dzięki też współpracy z naszymi partnerami, łazienkami królewskimi, tasim azylem przy pomocy Straży Miejskiej, policji oraz zwykłych mieszkańców, którzy sami siebie również przychodzą i patrolują. Myślę, że ta akcja nigdy nie mogłaby się udać.
0: I tutaj warto wspomnieć o wolontariuszach, bo to są tacy trochę cisi bohaterowie. Ten wolontariat jest chyba dosyć trudnym wolontariatem, prawda? Bo to jest jednak wolontariat na zmiany, czasami bardzo wczesno poranne.
12: Tak, to jest wyzwanie dla wolontariuszy właśnie pod tym względem, że muszą w dni, kiedy mają wyznaczony swój dzień dyżuru, to oprócz tego, że muszą się stawić, żeby przejść, wykonać ten swój obchód po wyznaczonym terenie, to są jeszcze na tak zwanym stand-by'u, bo w momencie, kiedy zacznie się akcja, a akurat ich nie ma w danej lokalizacji, bo już zakończyli swój obchód, to muszą jechać, by pomóc przeprowadzić ten urogęś. Akcje zdarzały się również o godzinach wczesnych, jak 5 rano, czy w dni świąteczne, gdzie chcemy świętować z rodziną, a tu nagle urogęś postanawia udać się swoją wędrówkę do Wisły. Więc tak, tutaj wielki szacunek dla wolontariuszy i wszystkich służb, które pomagają nam przy tej akcji.
0: Dopytam jeszcze o liczbę wolontariuszy w tym roku. Ona właściwie z roku na rok rośnie. Jest coraz większe zainteresowanie.
12: Wolontariusze, którzy uczestniczą w tej akcji, są tak naprawdę w bazie naszego zielonego wolontariatu, który prowadzony jest w Zarządzie Zieleni. I to był taki rok, kiedy my już tak naprawdę nie musieliśmy prowadzić dodatkowego naboru, bo mamy stałą bazę. Oczywiście cały czas można do niej dołączyć. W tym roku mieliśmy w akcji wzięło udział 31 wolontariuszy, którzy byli wspierani przez 15 pracowników Zarządu Zieleni. A to też ważne, bo nasi pracownicy są przeszkoleni z zasad ruchu drogowego i mają te uprawnienia właśnie do tego, by zatrzymywać ruch chociażby na Wisłostradzie.
0: No i tak jak słyszeliście, nie każdy bohater nosi pelerynę. A teraz ze Śródmieścia przenosimy się na Pragę Północ, bo właśnie Praga Północ jest bohaterką kolejnego już czwartego tomu nagradzanej serii przewodników z mapą wokół oddziałów Muzeum Warszawy. No i ten tom akurat opowiada o mieszkańcach, o śladach przeszłości, ale również o współczesnym kolorycie praskich ulic. Można tutaj znaleźć odniesienia do sukcesów i napięć związanych z procesami rewitalizacji i gentryfikacji w tej dzielnicy, a także dowiedzieć się o inicjatywach lokalnej społeczności, o których już nie raz mówiliśmy na antenie radia. Czytelnicy dowiedzą się m.in., kto jako pierwszy kupował praskie grunty, gdzie znajdują się najstarsze praskie drewniane domy, skąd Canaletto malował widoki Starego Miasta, ile lat mają dęby z ulicy Targowej oraz gdzie szukać śladów po żydowskich mieszkańcach dzielnicy, a także kto ukrywał się na terenie ZOO w czasie II wojny światowej i skąd pochodzi nazwa ulicy Stalowej. Tom dostępny jest w oddziałach Muzeum Warszawy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

Warszawie poranne warunki drogowe pozostają stabilne i nie ma większych utrudnień. Na ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów i pieszych, dlatego zachowajcie szczególną ostrożność. Unikajcie pośpiechu i pamiętajcie o bezpiecznym odstępie. Spokojna i przewidywalna jazda to jak zawsze najlepszy sposób na bezpieczny poranek. Szerokości.

To już w pół do siódmej na zegarach. Niby piątek, a tak jakoś jakby sobota była, no nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę szansa, żeby zadzwonić do nas i zgarnąć fajną torbę. Waldek Darłak, siema, hej!

Rozkręcamy tempo w Mono Radio. Takiej energetycznej muzy u nas na pewno przy okazji piątku i długiego czerwcowego weekendu dla was nie zabraknie. Dla tych, którzy już teraz na nogach od samego rana, podkręcamy tempo, a ja mam dla was torbę Meloradia w nagrodę za wstanie wcześnie rano. Do kogo trafi? Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To numer do nas, do Melo, do studia. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy nic nie zgarnęliście i nie dzwoniliście, no to dzisiaj zróbcie to koniecznie. 321-321-777. Torba Meloradia czeka.

0: Rozkręcamy tempo w Melo Radio z Arkiem, razem też dzisiaj od samego rana. Siema, Arek.
1: Cześć, witajcie, hej.
0: Cześć, Arek, czy ty masz czerwcówkę? Czy ty masz długi weekend?
1: Niestety nie, ja właśnie jadę do pracy, ale myślę, że to i tak będzie fajny dzień.
0: No będzie bardzo fajny dzień, słuchaj. Ja już jestem w pracy, jest mega fajnie i w ogóle są inni i wiesz, fajnie tak poczuć się wyjątkowo, że to właśnie ty musisz być w takim dniu niezastąpionym, nie, Arek?
1: No tak, taka robota, ale to są plusy i minusy. Dzisiaj myślę, że i tak będzie fajny dzień, także na tym się skupiam.
0: Ja jestem o tym przekonany, Arek, tym bardziej, że mam dla ciebie... 3 szoty w Melo. Melo. I teraz uważaj. Szybkie pytanie i szybkie twoje odpowiedzi. Klapki czy sandałki?
1: Klapki.
0: Basen czy jacuzzi?
1: Basen, zdecydowanie.
0: I teraz uwaga, przenosimy się w fajne miejsce. Na plaży. To ty wolisz na leżaku czy na kocu?
1: Na leżaku.
0: Czyli tak, żeby za twardo nie było na piasku.
1: No, tak, ma być mięciutko i miło.
0: No, komforcik musi być. Słuchaj, dla ciebie melotorba, tak żebyś komfortowo mógł zapakować wszystko, co potrzebujesz na plażę i zabrał ze sobą. Taki merch już teraz ci wysyłamy. Fajnego dnia, Arek. Cześć, hej. 3 szoty w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A co tam u was dzisiaj? 321-321-777 to jest numer do Melo, a teraz za 15.07.

0: I like it. Na liście rzeczy, które lubimy naprawdę bardzo. Długi weekend jest naprawdę wysoko. W pierwszej trójce co najmniej. W Melo Radio już za chwilę pojawią się newsy. Będzie też prognoza pogody, a teraz już za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: And the Dust w Melo.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
15: W Warszawie dzisiaj powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca, choć nie zabraknie też chmur. Możemy w ciągu dnia spodziewać się również przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Na termometrach zobaczymy około 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, co może wpływać na nasze samopoczucie. A weekend szykuje się z ładną pogodą. Nie powinno padać i będzie całkiem ciepło.
14: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
16: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Kamil Bekiera.

0: oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jak lubicie, podkręcamy tempo od samego rana i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Darwak, cześć, dzień dobry, mamy piątek, tak jakby kolejny w tym tygodniu, 5 czerwca. Cześć, cześć, hej, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Piątek, mamy długi weekend czerwcowy, trwa, więc pomysły o spotykaniu się z kimś w różnych fajnych miejscach jak najbardziej polecam realizować. A już za chwilę o tym, jacy jesteśmy na wakacjach all inclusive i za co najbardziej wstydzimy się za Polaków za granicą. Pomyślcie o trzech takich rzeczach i za moment się okaże, czy dobrze trafiliście. A już teraz gramy. Avon i Hollow w Melo Radio. 12 minut po 7:00.

Regard, Dua Lipa i remix Illusion w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Wakacje all inclusive. Temat wraca przynajmniej raz w roku. Jacy jesteśmy na takich wyjazdach? Lista naszych występków jest długa, ale są trzy rzeczy, za które Polacy wstydzą się za swoich rodaków na urlopie najbardziej. Największym problemem jest głośne zachowanie i przesadzanie z procentami. Na to skarży się prawie połowa pytanych osób. Na liście wakacyjnych grzechów Polaków za granicą jest też zajmowanie leżaków od samego rana. Znamy ten widok, co? Wyścig do leżaka i rzut ręcznikiem. Znam kilku naprawdę dobrych zawodników w tej konkurencji. I jeszcze jedno, nakładanie zbyt dużych porcji jedzenia na dwa talerze naraz, samemu sobie. Sami widzicie, jak to dobrze, że nie jesteście teraz na wakacjach. Musielibyście się z tym wszystkim teraz użerać.

0: wysoko, naprawdę wysoko w ostatnim notowaniu 30 Meloradia Balzheim Magnetic, ale spokojnie, siódme miejsce to jeszcze coś czuję nie jest najwyżej. Może być wyżej, wystarczy, że zagłosujecie na wasze ulubione numery, między innymi na ten właśnie Balzheim Magnetic na meloradio.pl, a kolejna odsłona 30 Meloradia już dziś po 18:00, bądźcie z Melo. Teraz na zegarach 7:27 i Lorin i Euforia za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Aleksandra Stan, Mr. Saxo Bitch w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, a ja bez patrzenia na długoterminową prognozę pogody już dziś mogę wam powiedzieć, gdzie i kiedy będzie najgoręcej nad polskim morzem tego lata. W samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, będziemy razem z wami bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Bilety do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj. To kultowe wydarzenie dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej, na którym zagrają m.in. Sigala, Afrojack, Huser, Axwell i James Hype. Ten klimat możecie poczuć w Melo już dziś, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą, jaką znacie, ze scen Sunrise Festival.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Foka i Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i jeszcze więcej takich energetycznych numerów już niedługo u nas. Za 8 minut będzie 8, tak podkręcamy tempo w długi czerwcowy weekend, a konkretnie w piątek w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Christian Marczy, Fast Cars, Superstars. Czy da się podkręcić trochę temperaturę? Sprawdzimy to w prognozie już za chwilę.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
9: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: W godzinach porannych Warszawa jest już w pełnym rytmie. Ruch rozkłada się na wszystkie główne trasy. W rejonach przejść należy szczególnie uważać, bo piesi często pojawią się nagle i w pośpiechu. Powinniście pamiętać o zachowaniu bezpiecznej prędkości w obszarach zabudowanych. Ważna jest również cierpliwość w sytuacjach chwilowego spowolnienia ruchu.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Dzisiaj w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Synoptycy twierdzą też, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry maksymalnie pokażą około 25 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro szykuje się podobna aura i tak z każdym dniem powinno robić się troszeczkę cieplej.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Kamil Becker.
3: Jest propozycja zakończenia wojny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wystosował list do Władimira Putina, w którym zaproponował pokój. Putin przekonuje, że Rosja realizuje swoje cele, ale nie zamyka drzwi do porozumienia. Jeśli spędzacie długi weekend w górach, uważajcie i nie ignorujcie warunków pogodowych. Wczoraj na Rysach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch osób. Ratownicy przypominają, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Kończymy pozytywnym tenisowym akcentem. Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Olka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-7, 4-6, ale do swojego sukcesu podchodzi z dystansem.
4: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
3: Chwalińska jutro w finale zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
2: Pozwólcie, że my to jednak podsycimy jeszcze bardziej ten długi czerwcowy weekend i podkręcimy tempo, tak jak lubicie. Energetyczną muzą, Waldek Derwak, siema, hej, jest ósma.

Shout, they call my name. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jak lubicie. I już 12 po 8. I zaczynamy już za chwilę zabawę. Gotowi na wszystko, na którą wiem, że czekacie. Czeka na was merch do zgarnięcia. Książka Tomorrowland i Melotorba mam dla was. W zamian za poprawne odpowiedzi na pytania, które się pojawią. Żebyście wzięli udział w zabawie, trzeba dodzwonić się do nas. Spróbujcie już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321 321 777. To jest ten moment. Dzwońcie do Melo.

0: Jonas Blue Ray, By Your Side. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano. No i nie chce być inaczej. Teraz już 18 minut po 8. Wy wiecie, co to oznacza. Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami dzisiaj Marta. Cześć Marta.
2: Cześć, witam.
0: Siemanko. Marta to na Czechy na weekend wybywa. Tak chciałem powiedzieć. Na podbój Czech.
2: Tak, oczywiście, jutro.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. A dzisiaj jeszcze trzeba popracować, słyszałem.
2: Jeszcze pracujemy dzisiaj, oczywiście.
0: Spokojnie, coś wiemy na ten temat. Wszystko da się zrobić i ogarnąć. Jest też Natalia. Cześć, Natalia.
3: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, a Natalia to teraz jest na spacerze i to takim podwójnym, bo z psem i z kotem.
3: Tak, z psem i z kotem. Oni niestety nie rozumieją, że mamy długi weekend.
0: Słuchaj, ale ty masz fart, że oni wzajemnie lubią razem na spacery chodzić, bo tak to byś musiała dwa razy, wiesz, dwie rundy.
3: Tak, tak, uwielbiają się, uwielbiają.
0: Okej, okay, no i to najważniejsze. Słuchajcie, ja też uwielbiam mieć dla was fajny merch od rana. I tak jest w tej zabawie. Za dwie poprawne odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. I to, co najważniejsze, to trzeba do odpowiedzi zgłaszać się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiadacz. To jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne. Tak, oczywiście. Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uważajcie. Stolicą Austrii, to pytanie pierwsze. Stolicą Austrii jest Sydney czy Wiedeń?
2: Marta.
0: Marta, słuchamy Marty.
2: Wiedeń.
0: Wiedeń, dobrze. Ale Natalia, słyszałem, trochę zawiedziona. To takie... to ty byłaś, nie? Przed chwilą. Słuchaj, Natalia, spokojnie, będzie jeszcze szansa. Punkt dla Marty. 1-0 jak na razie. Idzie nieźle. Mamy jeszcze pytanie drugie, teraz się skupcie. Uwaga! Gdzie wysyłacie swoje zgłoszenia na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem? Czy na stronie meloradio.pl, czy na poczcie w pobliskiej wsi?
2: Marta.
0: Marta, słucham.
2: Na stronę Tomorrow.
0: Jeszcze raz.
2: Na stronę Tomorrow.
0: No nie do końca na stronie Tomorrow. Na stronie meloradio.pl. Ale rozumiem, że to stresik lekki, co? Marta, nie stresuj się, bo słowa się mylą. Słyszymy się, Marta?
2: Tak, słyszymy się, oczywiście.
0: Tak, słyszymy się. Dobra, Marta, słuchaj, wiesz co? Melotorbę mam dla ciebie za jedną prawidłową odpowiedź. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Natalia!
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Bardzo proszę. Natalia! Oż, chyba się coś nam rozłączyło z Natalią. Chciałem powiedzieć, Natalia, że dla ciebie też jest coś fajnego, tak, żeby każdy był zadowolony. Czyli merch od Melo. Pakujemy, wysyłamy i leci już do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.

0: Modelki i Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradio. My też lubimy takie numery i od razu robi się jeszcze cieplej, żeby nie powiedzieć, że po prostu gorąco od rana. Tak jak lubicie, podkręcamy tempo w Melo, długi czerwcowy weekend trwa, a dla niektórych dopiero zaczyna się rozkręcać. Dręczyl w Melo za chwilę.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
15: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
16: Lenovo, Lenovo. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex. Drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg. Drugi gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
24: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. We'll be right back.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
25: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
26: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Sophie Trips nad wodę. To jest dobry kierunek w długi czerwcowy weekend, ale gdybyście potrzebowali jeszcze czegoś, to my możemy odpowiednio pomóc i wspomóc waszą kasę, naszą szybką kasą. 500 dzisiaj aż do wzięcia, bo piątek mamy na cały weekend. Taka kasa przyda się wam na pewno, tylko my mamy pytanie. Na co? Na co wydacie te pieniądze? Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Szybka kasa do zgarnięcia i możecie wydawać te pieniądze od razu. Czekamy na zgłoszenia. Piszcie na meloradio.pl, na co wydacie.

0: Mamy to Sady Hiozol w Melo Radio, a wcześniej także Sigla. I tak to się fajnie nam ułożyło. To artyści, których usłyszycie na żywo w Kołobrzegu tego lata na Sunrise Festival, a bilety będą u nas dziś już do zdobycia dla was. Słuchajcie Melo.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Kręcamy tempo w Melo Radio, za chwilę też prognoza pogody i newsy za 9 minut 9.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
11: Po reklamie.

0: w centrum Warszawy odbędą się dwa przemarsze, które mogą wpłynąć na ruch i komunikację miejską. W przypadku zamknięcia ulic autobusy kilku linii pojadą objazdami przez Śródmieście. Policja będzie na bieżąco decydować o organizacji ruchu. Warto śledzić komunikaty w internecie i planować przejazdy, uwzględniając możliwe utrudnienia.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie. W ciągu dnia możliwe również przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała dzisiaj pogoda we Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą około 25 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie. W weekend szykuje się podobna pogoda. Powinno być w miarę słonecznie i raczej ma nie padać. Deszczu możemy za to spodziewać się w przyszłym tygodniu.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Kamil Bekier.
3: Żebranie w Polsce może stać się legalne. Takie zmiany przewiduje projekt, który trafił do Sejmu. Jego autorzy argumentują, że obecne przepisy są niejasne i nie rozwiązują problemu bezdomności. Trwa długi czerwcowy weekend, a pod Tatrami robi się coraz tłoczniej. W Zakopanem zajętych jest już ponad 70% miejsc noclegowych. O frekwencji w górach decyduje jeden kluczowy czynnik.
4: Bezwzględnie karty rozdaje pogoda,
3: mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wybierając się w góry, warto jednak pamiętać, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Niektórzy wolą nie ryzykować i wybierają ciepłe kraje. Na długi czerwcowy weekend Polacy najczęściej lecą do Włoch, ale dużą popularnością cieszy się też Hiszpania. Wynika z danych biura sky.pl. Wśród miast bezapelacyjnie króluje Rzym.
2: Bez względu na to, czy gdzieś polecieliście, pojechaliście, czy po prostu jesteście w tym miejscu co zwykle. My podkręcamy tempo, jesteśmy razem z wami w Melo. Waldek Darłak, cześć, hej! To już dziewiąta, inni gadają, a my gramy.

Jaka to melodia? I Sanach w Meloradio. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. Długi weekend czerwcowy trwa dzisiaj, w piątek też Dzień Ochrony Środowiska. Także uwaga, pamiętajcie tam o tym, jeżeli długi czerwcowy weekend spędzacie gdzieś w terenie. Meduza w Melo, Don't Wanna Go Home. Już 11 minut po 9:00.

0: Skręcamy tempo w Melo Radio, a to Robin Schulz. Na to lato mamy dla was mega propozycje. Dajemy wam szansę przeżyć z Meloradiem coś niezapomnianego. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland. Czas wypełniony emocjami i super muzą, którą zapewnią wam najlepsi DJ-e. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Koniecznie dołączcie oryginalny film i foty. Gosia i Olek już są w naszej ekipie i jadą z nami na Tomorrowland. Gosia, co trzeba zabrać ze sobą? Jakie jest takie must have na Tomorrowland?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: No i takie nastawienie to my lubimy. No i dodam też, że dojazd tam i z powrotem też zapewniamy i Tomorrow Paki dla was również mamy. A co wy macie dla nas? Jaką propozycję? Wejdźcie na meloradio.pl, napiszcie nam koniecznie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Bądźcie naprawdę pomysłowi, oryginalni. Czekamy na wasze zgłoszenia. Dołączcie do naszej ekipy.

Matt i Galex Jetrzyan, panowie wiedzą, jak pobujać taką swoją muzą. No i mam jeszcze jeden taki duet właśnie. Oni też dobrze wiedzą, jak rozgrzać was w ten piątkowy poranek. Calvi Remy Explosion już za chwilę w Melo, prawie w 9:30.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
12: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

Tiesto i Ava Max. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut już 10, a już za tydzień pierwszy weekend z Mundialem. Mistrzostwa zaczną się w czwartek 11 czerwca, ale już dzisiaj, wyobraźcie sobie, niemiecki matematyk i analityk Joachim Clement przepowiada, że on wie, kto będzie mistrzem. To Holandia zostanie mistrzem świata 2026. W finale imprezy piłkarze Holandii mają pokonać Portugalię. Co ciekawe, ten człowiek już 3 razy z rzędu poprawnie wskazał złotych medalistów Mundialu, a zrobiło się o nim głośno jeszcze w 2014 roku. Wtedy to ten naukowiec opracował algorytm i chciał udowodnić, że za jego pomocą nie da się wskazać piłkarskiego mistrza świata, że to jest niemożliwe. I tak przeprowadził analizę i badania z tym algorytmem, że ku zaskoczeniu wszystkich, a najbardziej to sam siebie zaskoczył, jego analiza wtedy okazała się prawidłowa. Mundial w 2014 wygrali Niemcy, którzy wtedy wcale nie byli uważani za faworytów. Jak będzie teraz? Czy faktycznie Holandia? Czy faktycznie z Portugalią? Przekonamy się już niedługo. Póki co niech pozytywnie zaskakuje was ten długi weekend. You walk.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fisher. W Melo. No nie, no jest jeden weekend, a ja cię już drugi raz widzę. To co, to tak może, że misia, co? Tak o.
1: Stary, ja to marzę o tym, żeby w kolejnym wcieleniu zostać niedźwiedziem, bo wiesz, one są takie, jak one są grube, to jest spoko, że to jest Sigma, no, nie? Poza tym dokładnie. One śpią, stare, one mają ten sen zimowy, to jest rewelacja.
0: No. No tak, no jest jeden plus, ale później całe lato nie śpisz. W sumie to też dobrze.
1: W sumie to też dobrze.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Where is my husband, Ray i David Guetta.
0: A ja bardzo proszę kontynuować fajnie dalej ten weekend.
1: Z największą radością i przyjemnością, panie redaktorze. Ja tylko pójdę po słuchawki, bo wziąłem nie swoje i zaraz ktoś się zdenerwuje. Zapraszam od 10:00.
0: Wykonać.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
2: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Trafik.
7: Odbędą się dwa nocne przejazdy rolkarzy i wrotkarzy w ramach Night Skating Warszawa. Pierwszy, krótszy przejazd startuje o 18 i będzie miał około 8 km. Drugi, ekstremalny przejazd rozpocznie się o 22 i potrwa kilka godzin. Obie kolumny będą poruszać się przy zabezpieczeniu policji, która czasowo wstrzyma ruch na trasie przejazdu. Będzie raczej pogodnie, choć na niebie nie zabraknie chmur i może nawet zagrzmieć. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Do tego wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę albo herbatę. Jutro i w niedzielę szykuje się podobna aura, choć powinno być sucho. Temperatura będzie przekraczać 25 stopni w dzień.
8: Minuta do 10:00, News Meloradia, Kamil Bekier.
9: Hiszpania mierzy się ze skutkami fali upałów. W maju odnotowano 101 ofiar związanych z wysokimi temperaturami, co jest najwyższym wynikiem od dekady. Władze podkreślają, że będą wzmacniać działania prewencyjne. W Polsce będzie z kolei deszczowo. W długi weekend trzeba się liczyć z dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
9: Najniższe temperatury będą nad morzem. Na koniec przenosimy się do jeszcze chłodniejszej Norwegii. Tam planowane są zmiany w systemie wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarze mają być lepiej wynagradzani za wizyty bez wystawiania zwolnienia. Ma to ograniczyć absencję w pracy.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie, mamy piątek. A niektórzy to się cieszą długim weekendem. Przy okazji, co z nim robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki. A to Ray, You Are My Husband.

Anima, Georgie, Beautiful w Meloradiu, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, temat mocno na czasie, no bo to, co robi nasza Maja Chwalińska na korcie, to jest jakiś fenomen po prostu. Maja zagra o tytuł z Andrzejewą, o czym część już z was na pewno słyszała, ale mam dla was sztos pomysł na przeżycie tych emocji, na przeżycie finału Roland Garros. Jeżeli tylko macie ochotę, no to let's go, no możecie to przeżyć w kinie Helios, jeśli tylko poczujecie siłę i odwagę, ale żeby móc garnąć te podwójne zaproszenia, które mam dla was, to pokażcie mi w formie głosówki, jak kibicujecie naszej Maji Chwalińskiej, a na głosówki czekam na WhatsApp. Znajdziecie go na meloradio.pl. Przypominam, podwójne zaproszenia.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 28 minut po 10. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze dowiemy się, jak bardzo motoryzacyjnym świrem jest gips, i odpowiedź na to pytanie w sumie brzmi, że bardzo. Diego Win zagramy za dosłownie chwilę, będą też Offenbach, generalnie dużo dobrego brzmienia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250. 50 zł. Media Expert.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Jedna tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Po reklamie.

0: Rihanna w Melo. Where have you been? Panowie chyba często słyszeliście to pytanie, co? No dobra, słuchajcie, w życiu warto i ważne jest, żeby spełniać swoje marzenia. No i tak Gosia i Olek chyba swoje spełnili, no bo jadą na Tomorrowland z Melo.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie! Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Ale wiecie, co jest super, że wy też możecie jechać razem z nami, no bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, dacie nam znać z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland, dorzucicie jakąś fotę, w jakim prezujecie, albo nagranie w formie wideo. No i w zasadzie to tyle, no bo tak, dojazd macie na miejsce gratis. Tomorrowland to jest przeżycie na całe życie, tak? Ultra super fajni artyści. Nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Sinclair. Niezwykle wierny facet. Wierny swojej historii i swojemu brzmieniu. I Can Wait, który nagrał razem z Kajzą. Bardzo udana współpraca. Jestem przekonany, że przez całe wakacje będziemy mogli słuchać tego numeru i cieszyć się fajnym, słonecznym brzmieniem. A za chwilę newsy Meloradia, w których pojawi się dużo cennych informacji, także zachęcam do tego, by być blisko.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Melo. To też bardzo owocna współpraca, która rozpoczęła przyjaźnią, która będzie trwała bardzo długo. Save My Love punktualnie o 11:00.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
20: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
22: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
23: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
0: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: 5 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Niewykluczone też, że zagrzmi. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż powinno też przestać padać. Deszczu możemy ponownie spodziewać się od poniedziałku. Wtedy również może zagrzmieć.
1: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Kamil Bekier.
2: Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Zełenski w liście wzywa do rozmów na neutralnym gruncie, a Kreml nie wyklucza pokoju.
3: Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Ankarze. Czy strona ukraińska również musi się na nie zgodzić? Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy.
2: Mówił Władimir Putin. Propozycję spotkania chwali Donald Trump. Tymczasem w Polsce rynek samochodowy podbijają chińskie pojazdy. W 2026 roku odpowiadają już za ponad 12% sprzedaży nowych aut. Informuje Rzeczpospolita. Główny atut to cena. Ze względów ekonomicznych być może wkrótce sięgniemy po mięso z probówki. Izraelscy naukowcy opracowali metodę, która znacząco obniża koszty jego produkcji. Mięso według badaczy ma przypominać tradycyjną wołowinę.
4: Aż mi się przypomniał nowy, wspaniały świat Huxleya. Przy okazji o tym między innymi jest płyta Soma, taką na fide, to tak sobie możecie kiedyś odpalić. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! 11:00 na zegarach. Kygo, Khalid, Griffin, Say My Love. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio, 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. Kamil Bekier ze mną, stary.
1: Witam, witam.
0: Co to się dzieje? Nowa rakieta? Nowa moc na korcie?
1: Jest mocno, jest mocno. Mamy być może następczynię Igi Świątek, Maja Chwalińska, która gra w Roland Garros już od samych eliminacji i dotarła do finału.
0: No i to jest niesamowite, ale właśnie my tak gadaliśmy z Kamilem, bo ja nie jestem ekspertem od tego i mówię, że ja nie oglądałem, ale widziałem nagłówki, że jest rewelacja i ty powiedziałeś wtedy ważne słowa.
1: Tak, jeśli nie interesujesz się tenisem, to po meczu Mai możesz się wkręcić na maksa w ten sport.
0: Rewelacja. Słuchajcie, wy też możecie się wkręcić i ten finał, do którego tak naprawdę Maja się dostała, no to będziecie mogli oglądać w kinie Helios. I jeżeli tylko macie ochoty, to tak się składa, że ja mam podwójne zaproszenie. Pokażcie mi, jak kibicujecie Mai, nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Kamil, ty jak byś kibicował? Pokaż państwu.
1: Maja, Maja, Maja.
0: Maja, dokładnie. I tak to będzie mogło wyglądać w kinie Helios z waszym udziałem. Także mam podwójne zaproszenia. Zapraszam na WhatsAppa Meloradia. Nagrywajcie głosówki. No i do dzieła.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: John Summit, The Chainsmokers i All The Time w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 11. Prosiłem o kibicowanie na WhatsAppie Melo Radia. No i dostałem. Andrzej? Potraktujmy to jako kibicowanie neutralne, w razie gdyby się udało, albo gdyby się nie udało. Maja Chwalińska the best. Artur, co masz dla nas?
1: Siłaczka Maja. Biało-czerwony Roland Garros. Jak zawsze Polska znowu zdobywa ten piękny turniej. Maja jest niesamowita. Piękny gra.
0: A tu mamy komentatora. No i superancko. Dżentelmeni, podwójne zaproszenia do kina Helios, żeby podziwiać zmagania naszej rodaczki, są już wasze. A w tej godzinie David Guetta, I'm good.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Coś mi mówi, że wy też chcielibyście poczuć trochę wolności. No a gdzie poczujecie wolność, jak nie na Tomorrowland? I tam możecie się wybrać razem z nami, z Meloradiem. Słuchajcie, zróbcie coś dla siebie, spełnijcie marzenie. No i pojedźcie z nami do Belgii, by przeżyć coś niesamowitego. I to w bardzo prosty sposób w ogóle można załatwić. No bo tak, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wybieracie tą zakładkę, gdzie jest napisane dużymi literami Tomorrowland. Piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tą wyjątkową imprezę, na to przeżycie. No i też dodajecie jakąś wspólną fotę albo jakiś filmik, jak razem imprezujecie. No i to w zasadzie tyle, a później będziecie mówić, ale było super, ale było sztos. A będziecie też mówić w trakcie dojazdu, bo macie to gratis i my też będziemy ruszać razem z wami, także zrobimy sobie małą integrację. Ale ja nie będę śpiewał, obiecuję.

Brayton, Oliver Heldens, Vulay, Turn Me On w Meloradio. 12 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Oliver Heldens, czyli także Hilo, jego alter ego. No wy wiecie o tym, że spotkamy się na Sunrise Festival? No pewnie, że wiecie. Słuchajcie, piękne spotkanie muzyczne się szykuje, tego jestem bardziej niż pewna. Jeżeli tylko chcielibyście przeżywać to wszystko razem z nami w Kołobrzegu już 31 lipca, bo wtedy to się zaczyna, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu słuchajcie uważnie Meloradia. Bo w Idę w Melo po 18 będziecie mieli szansę zgarnąć zaproszenia. Do dzieła, bo będzie super impreza. Robin Schulz już teraz.

0: Calvin Schultz i Better Times w Meloradio, 8 minut do godziny 12. Ta nuta przypomniała mi o takim klasyku.
1: Kiedyś to było! Kiedyś to był czas, teraz to już nie ma czasu.
0: Przypomniał mi się Janusz. Podkręcamy tempo. Nutka bardzo fajna, sympatyczna, taka to pocilowania akurat w wakacyjnym vibe'ie. My za chwilę będziemy mieć dla was newsy Meloradia, także bądźcie czujni, no i dobrą muzę.
2: A już o 12 zagramy
0: Miu Zalia, dopóki się nie znudzisz. Świetnie muzycznie się dogadali. Ta nutka punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry w maksymalnie pokażą dzisiaj około 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie niskie. W weekend szykuje się podobna pogoda, chociaż powinno zrobić się sucho. Ponownie przelotnego deszczu możemy spodziewać się w poniedziałek. Wtedy również możliwe będą burze.
15: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Kamil Bekier.
16: Bałkany Zachodnie znów zbliżają się do Unii Europejskiej. W Czarnogórze trwa szczyt poświęcony przyszłości regionu i jego integracji ze wspólnotą. W spotkaniu bierze udział m.in. Donald Tusk. Przed nami sezon kąpieliskowy, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Ratownicy i policjanci apelują o rozsądek, bo chwila nieuwagi może zepsuć wakacyjny wypoczynek.
17: To, co zauważamy rok w rok, najwięcej osób tonie w rzekach. To już by było argument, że nie warto do rzek wchodzić.
16: Mówiła Aleksandra Wasiak z warszawskiej policji. Ostrożność należy zachować także przy brzegu rzeki. Z kolei w Bieszczadach tematem numer jeden wśród turystów są niedźwiedzie. Powodem są doniesienia o spotkaniach ludzi z drapieżnikami. Goście coraz częściej pytają o bezpieczeństwo na szlakach, ale branża nie notuje rezygnacji z wyjazdów.
18: Uważajcie na siebie.
19: Mamy 12, siemanko, ja jestem Adi i mamy piąteczek. Niektórzy z was się cieszą długim weekendem, czego nawet trochę zazdroszczę, ale jeżeli akurat pracujecie, pamiętajcie, że jesteśmy razem.
15: A to Miu, Zalia, Dopóki się nie znudzisz. Siemanko!
0: Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to nie do...

Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Przypał na Helu. Słuchajcie, jestem pewny, że słyszeliście o najbardziej epickim autobusie, który właśnie kursuje nad morzem. Mowa o linii 666, która dosłownie można powiedzieć, że jest takim road to hell. No i na to też zareagował Kościół. Powiem tak, nie zważając już na to, czy ktoś w coś wierzy, czy nie. Guys, to jest po prostu świetny mem. Nie bądźmy smutnym społeczeństwem. Potrafimy w memy i wydaje mi się, że powinniśmy się tego naprawdę mocno trzymać. Madison Mars, New Vibe Kudys, gramy to w Melo. Of my mind, you say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

pauza i Magnetic w Meloradio o 29 minut po 12. To jest dobra chwila, by sobie drugą kawusię zapodać. A wiem, że jest ochota. No, wiem, że też jest ochota na to, by się dobrze zabawić, dlatego przypominam, żeby słuchać Meloradio po 18, no bo Sunrise Festival czeka! Tam pełno scen. Ja wiem tylko tyle, że 31 lipca w Kołobrzegu będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. I pojawią się tam m.in. Swedish House Mafia. No, ale zagramy za chwilę Wait So Long.

0: Reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jedź na tu Z Meloradiem.

0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.

Eric Fritz w Melo Radio. 17 minut do godziny 13. Spełnijcie sobie marzenie i pojedźcie na największy festiwal muzyki elektronicznej na świecie i przeżyjcie coś niesamowitego. Słuchajcie, Tomorrowland coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i taka moja propozycja, może byście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam wzięli udział w naszej zabawie, bo możecie mieć możliwość pojechania na Tomorrowland do Belgii. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Druga rzecz to dorzucić jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film. No i generalnie to tyle. I daję ważne info. Dojazd jest gratis, jedziemy razem, integrujemy się. Jest dobre melo.

0: Topic i Becky G. Sorry Papi w Meloradio. 8 minut do 13, Ula.
1: Ja się trochę boję.
0: Dlaczego?
1: No boję się tego. Nie, no powiedz, ty mów. Ty
0: miecz
1: mów.
0: Świetlny mi przyszedł. O, jak, czekajcie, wyciszę na chwilę.
1: Boże, fajnie. Co tu się dzieje?
0: A co w newsach?
1: A w newsach będzie benzyna i pogoda.
0: Miecz świetlny. A już o 13 zagramy Milky David Guetta, Just The Way You Are. I w tej pozytywnej atmosferze tak zaczniemy o 13.

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,63, a diesla 6,48. No to przy kasie zostajemy. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koledzy. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń. Firma i Joanna Łuksza.
2: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.
1: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi grzywna do 60 tysięcy złotych. Na koniec ostrzeżenie synoptyków przed burzami na wschodzie kraju. Alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
0: Schowajcie rzeczy z balkonu w razie czego.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Od 7 czerwca możemy zapytać, ile zarabiają koledzy. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy byśmy się przeszli z wizytą do szefa, czy nie? A może nie ma co denerwować. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, Melo. A to raczej z tych spokojniejszych. A, no i Adi z tej strony, do 14 zapraszam.

prawdziwa muzyczna dżungla. Alo, The Chainsmokers i Jungle. 13 minut po 13 podkręcamy tempo. Ten numer, myślę, że jest duża szansa, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A jeżeli chcecie się tam pojawić, to zapraszam na meloradio.pl. W międzyczasie przypominam, że można podjąć wyzwanie. A to oznacza, że macie skiety do zdobycia. 321-321-777. Dzwońcie, no bo czekam. I skiety zresztą też. No i zepsułem, poczekajcie. O, to tylko przypomnę. 321-321-777. Dzwońcie, zapraszam, podejmijcie wyzwanie. I będzie humor gitowa, obiecuję.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Meloradio, 16 minut po 13. No cieszymy się piątkiem i z takimi numerami to jest zdecydowanie łatwiej. Podejmij wyzwanie. A z odrobiną szaleństwa to już w ogóle. Siema Dominik stary, jak żyjesz?
1: Siema, siema mordeczki. No, dziękować, wszystko dobrze. Siedzę właśnie na rusztowaniu i mam biedach, także...
0: O, stary, nice.
1: Także tylko, żebym nie spadł.
0: No właśnie, to weźcie czegoś z łap, bo my podejmujemy wyzwanie, żebyś ty zgarnął skiety Meloradia. Słuchaj, jeżeli ci się uda, masz skiety, jeżeli ci się nie uda, coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Jasne jak słońce.
0: Dobra, czy w takim razie chciałbyś poznać swoje dzisiejsze wyzwanie?
1: Słucham uważnie.
0: Dobra, zagrajmy w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Twoim zadaniem jest odpowiadać na moje pytania, nie używając tak lub nie. Czy jesteś gotowy?
1: Jasne.
0: Bo dobrze zajarzył, super. Dobra, idziemy do pierwszego pytania. Czy lubisz jeść kebsa?
1: Oczywiście.
0: Rozumiem, bardzo fajnie. A czy Armin van Buuren chodzi na siłownię?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie tak, no. A czy Meloradio zabiera słuchaczy na Tomorrowland?
1: Oczywista oczywistość.
0: No wiadomo, że tak. A powiedz mi stary, tak z troski pytam, dobrze się czujesz dzisiaj?
1: Jak najbardziej.
0: Okej, okay. A myślisz, że chłop z 1.8L już zapomniał?
1: Nigdy.
0: Nigdy? Dobra, mamy to, skiety Meloradio są twoje, brawo!
1: Stary, super, dzięki.
0: Ci poszło, gratuluję. Pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Wszystkich słuchaczy.
0: Słuchaj, a możesz coś dla mnie jeszcze zrobić z tego rusztowania?
1: I Tomka, który siedzi właśnie na dachu.
0: Pozdrawiamy. Czy możesz zrobić coś dla mnie z tego rusztowania jeszcze?
1: No, dokładnie, mogę.
0: Krzyknij budowa!
1: Budowa!
0: Hurra!

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Meloradiu, 28 minut po 13. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z Aviciim i Hey Brother. Wyjątkowe muzyczne wspomnienie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Jaglosia, Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oh yeah! Mamy 16 minut do 14. No właśnie, piątek, piąteczek i piątunio. I trzeba wam zaproponować coś turbo nowego, coś turbo świeżego, co pokochacie. No i Alesso powraca z zupełnie nowym singlem. Przy okazji to jest facet, który nie wiem czy wiecie, ale rozpoczął swoją karierę muzyczną już w wieku 10 lat, bo wtedy dostał pierwszy syntezator. No i tak z biegiem lat rozwijał się i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów na całym świecie. I ostatnio doszło do takiej fajnej rozmowy między nim a Ryanem Tedderem z One Republic. No i panowie stwierdzili, że ej, to jest fajny pomysł, by połączyć nasze muzyczne dwa światy. No i jak się okazało, te dwa światy rzeczywiście nieźle ze sobą fitują. Poznajcie In Your Eyes, Alesso, One Republic. Moim zdaniem rewelacja.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Pukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej w Meloradio. Kocham tę nutę, jest naprawdę przecudna, szczerze mówiąc. Taka wakacyjna, no i jest w niej Liwka XD, nie? Liwka jest fajna,
1: bardzo
0: nie?
1: Ładnie o niej powiedziałeś. No, no jest Liwka XD.
0: No jest sztos ona, ja ją bardzo lubię.
1: No słyszę właśnie.
0: Bardzo ją lubię.
1: Słyszę.
0: Ej, ale serio mówię, no.
1: No dobra, wierzę.
0: Widziałeś ją?
1: A, to dlatego.
0: Mikołaj za chwilę w Meloradio, dziękuję bardzo.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: W sensie mi o to chodziło, że ona naprawdę fajnie śpiewa.
1: Ale dobrze, to już się nie tłumacz, bo wiesz, jak to wychodzi potem, nie?
0: Ja widziałem na koncercie, naprawdę super, nie? Dobra, idę stąd, nara.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy

0: Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
4: Ekstra, piątek i sobota, z Kaufland Kart Ekstra.
5: Piątek i sobotę, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
7: Czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
8: Uwaga kierowcy, mogą być jeszcze utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz doszło do wypadków. A teraz zrobi się słodko, to za sprawą naszych polskich truskawek, które są coraz tańsze. Teraz w okolicach 12-13 zł za kilogram.
9: Bardzo smaczne. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
8: Coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Na koniec sport i muzyka. Shakira wystąpi w Meksyku w trakcie pierwszej z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. To 11 czerwca. Shakira jest również jedną z gwiazd, które mają wystąpić obok Madonny podczas finału mundialu.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, dotarliśmy. Piątek, piąteczek, wiadomo co dalej. Rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. Dzisiaj będzie pełno premier w naszym programie, nie tylko tych muzycznych, bo będzie też jedna premiera, która właśnie ma miejsce. Dzisiaj jest bardzo bliska memu sercu i zapewne też waszemu sercu, chociaż może jeszcze o tym nawet nie wiecie. O tym porozmawiamy sobie na pewno w tej godzinie. Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

spać, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: To Faust i Gibbs w Meloradiu z tobą. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie, a jeżeli z nami chcielibyście wybrać się na Tomorrowland, to sprawa jest prosta. Wchodzicie na meloradio.pl i tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać, no i piszecie też, dlaczego akurat z tą osobą. A potem my do was dzwonimy i mówimy te piękne słowa. Jedziecie na Tomorrowland. Takie słowa już usłyszała Gosia i Olek. Oni już wiedzą, że z nami pojadą. A czy wiedzą, co ze sobą wezmą?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały. Plecaczek, no, okulary. No i dobry nastrój i tyle.
0: No to już wiecie, co ze sobą zabrać, ale najpierw trzeba oczywiście się zgłosić, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. Meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Pokazujecie, z kim chcecie jechać. I piszecie, dlaczego. A to jest Don't Wanna Go Home, Meduza i Henry Cavamile. Już teraz Melo. Can we

0: Less.
1: 100 Kisses w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla wszystkich polskich graczy. No może nie dla wszystkich, ale dla większości na pewno. 15 marca 2001 roku, czyli 25 lat temu, światło dzienne ujrzała najlepsza polska gra wykonana niemieckimi rękami, czyli Gothic 1. Polska gra dlatego, że polski dubbing był do tej gry po prostu najlepszy. Umówmy się, nikt nas nie przebił i dlatego też gra stała się po prostu kultowa w naszym kraju. Tak samo zresztą jak dwójka, no w mniejszej części może trójka, ale też jeszcze była Arkania, ale o niej w ogóle nie mówimy. No a dzisiaj właśnie Gothic Remake ma swoją premierę, dlatego od razu daję wam znać, że mnie w poniedziałek nie ma, bo będę grał w Gothica. I to, co prawda, tekst z dwójki, ale myślę, że pasuje jak ulał, ponieważ Gothic
2: jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje.
1: Zatopię się w tej grze, naprawdę. Dive into the ocean. Alok Z by Portugal The Man. Już teraz we Freak Fajcie.

0: Georgii na antenie Melo Radio. I to jest faktycznie piękny utwór i stworzony przez bardzo utalentowanych ludzi. No właśnie, ludzi. To jest słowo klucz, bo jeszcze w tej godzinie porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i o tym, jak kończą nam się przez nią zapasy wody.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Aha, do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Melo Radio. Obca, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Teraz dwa słowa o sztucznej inteligencji, ponieważ trafiłem na ciekawy artykuł na time.com i na time.com piszą, że do 2030 roku AI zużyje tyle wody, co 1 300 000 000 ludzi i ma też zużyć do tej daty 945 terawatogodzin prądu. A przełączenie się na odnawialne źródła energii na przykład spowodowałoby jeszcze większe zużycie wody, a te farmy AI będą zabierać jeszcze więcej powierzchni, no bo trzeba to wszystko przecież schładzać między innymi. I pojawia się naprawdę duży ekologiczny problem, a rozwiązanie nie jest wcale takie oczywiste. Chociaż najbardziej ironiczne jest to, że na tym artykule, na time.com, pierwsze co mi wyskoczyło, to asystent AI, który zapytał się, w czym może pomóc.

0: Moving to the Sun. Z tym numerem da się poczuć już klimat jakiegoś festiwalu. Na przykład Sunrise Festival, bo to Urzel, który uczynił ten numer, tam właśnie zagra. A oprócz Urzela Email Angel i Alternate, na tym właśnie traku tak podkręcamy tempo we Freakwajcie.
1: A już o 15 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Ło! Widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISG.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Ekspert.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
1: Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów zgubił się podczas operacji na Morzu Czarnym. To prawdopodobnie ta jednostka eksplodowała w porcie w Rumunii. Kawa tanieje na światowych giełdach. Notowania arabiki są niższe niż rok temu, ale według analityków ceny w sklepach się nie zmienią. A na koniec jeszcze Poznań, a tam trwa festiwal Ukulele. To jedyna taka impreza w Europie. Jutro będzie się sporo działo, mówi organizator Piotr Kończal.
2: Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na ratusz poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania.
1: Impreza potrwa do niedzieli.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej powiemy, w jaki sposób Polska znowu się podzieli na dwie części. Ale będzie też mocarna premiera muzyczna. Mikołaj, siemanko.

Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. A jeżeli dzisiaj planujecie jakąś wiksę, to lepiej chyba znaleźć jakiś lokal niż uderzać w plener, ponieważ dzisiaj Polska podzieli się na dwie części. Na zachód i na wschód. I na zachodzie będzie padać, a na wschodzie będą burze i będzie padać. I ten właśnie podział pięknie oddaje to, że chociaż często jesteśmy w naszym kraju podzieleni, to tak naprawdę wszyscy mamy przechlapane, oczywiście, bo jak napada, to będzie chlapać.

0: Galantis na antenie Meloradia. To jest Runaway, a jak uciekać? No to chyba tylko do Belgii, na Tomorrowland 2026, bo tam właśnie was zabieramy. I zabieramy już na pewno Gosię i zabieramy też Olka.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
3: Boże.
2: Ale fajnie.
0: Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem no trzeba chyba jakieś przygotowania poczynić, tak jak robi to właśnie Olek.
4: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No żeby przeżyć wszystko, co Tomorrowland ma do zaoferowania, to kondycja będzie niezbędna. Zgłaszacie się, przypominam, na meloradio.pl. A to Yearbooks, Graceland.

0: Be Mine to James Hype na antenie Melo Radia i już można w sumie zaczynać się hype'ować, ponieważ już w tej godzinie i to całkiem niedługo, bo za chwilę naprawdę potężna premiera muzyczna. No będzie jeden z najlepszych polskich producentów, tyle zdradzę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Po reklamie.

0: Kosow o północy w Meloradiu. 18 minut do 16.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Teraz będzie coś wyjątkowego. Trzech Mikołajów w jednym momencie, bo jeden z Czech, który śpiewa, drugi z Polski, który produkuje i trzeci też z Polski, który to zapowiada, czyli ja. Mikolas i Trips połączyli siły, podali sobie rękę przez granicę polsko-czeską i stworzyli nowy numer Hard to be Humble. Mam nadzieję, że to będzie początek tylko owocnej współpracy. Kto wie, może jakaś nowa wersja kreskówki Sąsiedzi się szykuje z muzyką Tripsa. To by w sumie było całkiem interesujące. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Taki numer już teraz w głośnikach.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding. A jeśli chodzi o miłość, to wydaje mi się, że cała Polska pokochała Maję Chwalińską, która tak teraz robi niesamowite rzeczy we Francji.
1: No i mam nadzieję, że zrobi jutro.
0: No właśnie,
1: no i właśnie o Mai będziemy mówić, jak radzi sobie tak psychicznie.
0: Będziemy trzymać kciuki, bo widziałem, że będzie niesamowity przeskok też w rankingu, jeżeli wygra ze 140 któregoś miejsca na 20 któreś chyba.
1: Dlatego trzymamy mocno kciuki.
0: Żeby tak hity w 30 Meloradia przeskakiwały, to by było dopiero coś.
2: A już o 16 zagramy!
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego. Z tego Melo. Słuchaj już dziś po 22.

0: Radio Warszawa. Co jest grane w Warszawie?
1: Agnieszka Pędzik. Długi weekend trwa. Niezależnie gdzie jesteście i jaka jest pogoda, zawsze znajdzie się coś ciekawego do roboty. Na początek wpadamy do Mrągowa. Słynne miasteczko westernowe Mrągowil zamieniło się właśnie w tor kolarski. Wystartowała tam druga edycja zawodów Glob Metal XC Race w kolarstwie górskim. Wpadajcie kibicować, bo zmagania rajderów potrwają jeszcze jutro. Z kolei w Olsztynie rządzą dziś prawdziwi siłacze. W hali Urania trwają 36. Mistrzostwa Polski Masters w olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Formy zawodników i zawodniczek możecie podziwiać od dziś do niedzieli między 10 a 18. I na koniec przenosimy się do Torunia i spoglądamy w niebo. Trwa tam festiwal balonowy Kujawy-Pomorze. Spektakularne wydarzenie, które tradycyjnie otwiera obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego. Już dziś wieczorem czeka Was absolutny hit. Nocny pokaz balonów na placu cyrkowym. To będzie wyjątkowe widowisko. Start około 22.
2: Minuta do 16:00. Czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Złe warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy śmigłowca na zboczu góry w Małopolsce. Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek. Śledztwo wszczęła prokuratura. Na mazurskich jeziorach nie będzie w tym sezonie darmowego odbioru ścieków z jachtów. Rzekarze w wyznaczonych punktach muszą zapłacić od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. A jutro trzymamy kciuki za naszą polską tenisistkę. Maja Chwalińska zagra w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrijewą. Nasza zawodniczka świetnie radzi sobie z emocjami, mówi psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
4: Inaczej wygląda to z perspektywy takiej Mai, a inaczej na pewno z perspektywy na przykład Aryny Sabalenki, która już ma coś do stracenia, bo chce coś udowodnić.
3: A wielki finał jutro o 15:00.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: 16 na zegarach, w tej godzinie Freak Fightu będziemy robić bo będziemy rozmawiać o takich misiach pływających, co mają takie słodkie łapeczki, ale więcej na ten temat oczywiście za chwilę. Thomas Gray, Rumors przed nami, Mikołaj, siemanko.

0: DNA w Melo Radio.
1: Tak właśnie podkręcamy tempo, a w DNA naszej polskiej kultury piłkarskiej jest zapisany już nierozerwalnie Dariusz Szpakowski i jego legendarny głos, który komentował wszystkie największe turnieje. No ja pamiętam swój pierwszy, jaki oglądałem, przynajmniej świadomie. To był 2002 rok, Japonia, Korea Południowa. Świetnie nam wtedy poszło, ale pomijam już naszą kadrę, bo właśnie to głos Dariusza Szpakowskiego towarzyszył nam w tych najwspanialszych i tych najgorszych momentach i postanowił to uczcić producent kryjący się pod pseudonimem Dobry. I teraz Dariusz Szpakowski jest na ficie utworu Argentyna. Możecie go znaleźć w sieci.

Ważny test. Był bardzo dogłębny i zadawał ciężkie pytania, na które odpowiedziałem szczerze i wyszło mi, że jestem wydrą, bo to był test, jakim zwierzęciem jesteś. Bardzo mnie to ucieszyło, bo ja lubię wydry. To są takie, jak foki są takimi psimi syrenkami, to wydry są takimi kocimi syrenkami. Pływają sobie, a jak śpią w wodzie, to się trzymają za łapki, kamienie zbierają. No super zwierzęta. Niestety wydra jest, a raczej była, no po prostu szkodnikiem. Tak przynajmniej na to patrzyli ludzie i te wydry tępili. Zresztą ich naturalne siedliska również po prostu ulegały degradacji. Na szczęście prawa się zmieniły i teraz wydra idzie do góry. Populacja w Polsce rośnie, a wiecie, co to oznacza?

0: dishes, dishes, dishes.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na Facebook.

0: All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilz. I tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fight, a jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmawiamy sobie o Land Down Under, czyli o Australii, ponieważ no, ten kraj i kontynent zdaje się być jeszcze gorszy niż wcześniej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Jedna tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Po reklamie.

Tiesto i Nelly Furtado na antenie Melo Radia. Who wants to be alone? Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i ja chyba wolałbym całe życie spędzić sam niż na jeden dzień polecieć do Australii. Nie dlatego, że mam coś do Australijczyków, bo to fantastyczni ludzie i mają też piękne widoki, tylko niestety mają też cały zestaw obrzydliwych, jadowitych, pełzających pająków, których nie cierpię po prostu. No i na domiar złego, ostatnio australijskie władze skonfiskowały 100 tysięcy karaczanów egzotycznych gatunków, które posiadał jeden z hodowców w Australii właśnie. Po co on je tam ściągał? Nie wiem, może stwierdził, że mają za mało pełzających obrzydlistw, ale wszystkie zostaną teraz zutylizowane. No to już jest krok w dobrym kierunku. And he goes.

0: I Can't Wait w Monoradio to Bob Sinclair. Podkręcamy tempo. A jeżeli wy nie możecie się doczekać weekendu, bo planujecie na przykład jakiegoś grilla na sobotę, to może być problem.
1: Oj, tam taki tam problem, no. Troszkę popada i będzie o tym wniosek.
0: Znaczy z rozpaleniem może być problem, ale jak się dobrze tam podmucha.
2: A już o 17 zagramy
0: Zakaria, Andy Dust. Ten numer punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: Różniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego wszystkie zupy instant z makaronem. 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
7: Agnieszka Pędzik. Szukacie planów na weekend? Na początek mam propozycję prosto z Wielkopolski. Promenada w Słupcy zamieni się dziś w imprezowe centrum regionu. Już o 19 nad Jeziorem Słupeckim startuje 8Fest Słupca. Dziś scenę opanuje hip-hop, Kizo, Malik Montana, Paluch czy Miu. Jutro stery przejmą najlepsi artyści sceny klubowej. Przenosimy się w czasie. W Lądzie nad Wartą możecie wpaść prosto do średniowiecznej osady. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cesterskiej. Szykujcie się na widowiskowe walki rycerskie, pokazy rzemiosła czy mnóstwo regionalnego jedzenia. Jeśli natomiast macie ochotę na mazurskie smaki, to pojutrze przy Młynie Kulturalnym w Burdach ruszą mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Na dzień dobry pokaz gotowania na żywo z degustacją świeżej zupy rybnej. W planie też koncert szantowy i biesiada przy ognisku. To cykliczna impreza, która pokazuje najlepsze tradycje regionu.
8: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Przed nami wyjątkowo dynamiczna pogoda. Będzie sporo deszczu i burz. Alerty wydano dla województw m.in. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: I tutaj burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
9: A jutro alerty mają objąć już niemal cały kraj. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Miał dopuścić się wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, których tak naprawdę nie było. No i jeszcze Szwecja, gdzie dziś po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Problem dotyczy już nie tylko osób starszych, ale także młodych, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: 17 na zegarach, w tej godzinie zrobimy komuś weekend, ale w ogóle będzie dużo uśmiechu, ponieważ pojawi się też kolejna muzyczna nowość i to nie byle jaka. Mikołaj, siemanko.

Dainoro i Gigi D'Agostino. To jest In My Mind w Meloradiu. A w naszych głowach cały czas Tomorrowland oczywiście, ponieważ zabieramy was na to wyjątkowe przeżycie, pakujemy was wszystkich do imprezowego busa i jedziemy prosto do BOOM, do Belgii. A co tam się będzie działo, jak już tam dojedziemy? No, Olek zademonstrował swoją reakcję, jak zobaczy Tomorrowland na własne oczy. Uwaga. I chyba lepszej reakcji nie ma i nie trzeba nic tutaj dodawać. Jeżeli też chcecie zrobić przeżyć to na własnej skórze, zobaczyć to na własne oczy, meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem wsiadamy, no i jedziemy.

0: W Melo Radio to Scooter, The Logical Song, a na zegarach 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten piękny moment, w którym ktoś z was zgarnie 500 000 złotych od Meloradia. Dzisiaj dzwonimy do Damiana, który ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby

0: nas odebrać telefon. A jeżeli ta sztuka się uda, no to już będzie pierwszy krok wykonany. Cześć Damian, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
1: Cześć.
0: Siemanko, gdzie cię złapałem, powiedz?
1: W tym momencie u teściów na Mazurach.
0: O proszę, to dobrze się składa, bo byłeś na meloradio.pl i powiedz nam wszystkim, po co ci 500 zł od Melo?
1: No chciałbym pomóc trochę teściom i kupić im farby do malowania, bo jesteśmy obecnie w trakcie remontu, w długi weekend.
0: I będziesz też malował, rozumiem, poza załatwieniem farb.
1: No tak, no trzeba to wszystko wykorzystać będzie, tak, pomalować, zgadza się.
0: Damian, teściowie chyba muszą cię kochać mocno, co?
1: No pewnie, no jedyny zięć.
0: No to teraz będzie jeszcze kolejny powód, bo ten dźwięk oznacza, że kasa już do ciebie leci i za chwilę możesz wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego 500 zł w szybkiej kasie.
1: O ja, dzięki wielkie.
0: No to w takim razie
1: przydadzą.
0: Przyjemności ci samej życzę i żeby remont szybko poszedł.
1: No na pewno szybko teraz pójdzie.
2: Szybka kasa.

0: Jan Summit. Shades of Blue to jest nowość w Meloradiu. A wiecie, co też w Meloradiu jest? Na przykład w piątki po 21:00 Sunrise on Air, czyli najlepsze hity, najlepsze sety z Sunrise Festival, a w nich najlepsze hity oczywiście. Sunrise Festival oczywiście w tym roku też się odbędzie w Kołobrzegu. Wysyłamy was tam. Słuchajcie, dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air, bo będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. I don't like it.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Po reklamie.

0: Usher i Olek.
1: Piątek.
0: A to dzień muzycznych premier oczywiście.
1: Oczywiście, że tak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Siemano.
0: Siema, siema, teraz będzie wakacyjny bęgier.
1: No właśnie, słuchaj. No ja przyszedłem, bo za kilka chwil rozpocznie się 30 Meloradia, a Mikołaj powiedział: ej, bo ja mam takiego sztosa, choć zapowiedz go ze mną. No to jestem.
0: I ten sztos jest od Lost Frequencies, numer nazywa się Live It All i podobno refren został stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu.
1: O, bardzo proszę, a wiesz, gdzie wystąpi pan Lost Frequencies?
0: Gdzie?
1: Na Tomorrowlandzie. A wy możecie tam jechać z nami.
0: I możecie przeżyć to wszystko sami, Live It All, dosłownie.
1: On zgubił często, a wy możecie zgubić, nie wiem, na przykład swoje myśli na Tomorrowland.
0: Może on specjalnie dla nas to nagrał właśnie, że może przeżyjcie to sami, przeżyjcie Tomorrowland z Meloradiem.
1: Co, gramy?
0: Gramy. Lost Frequencies, Live It All w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Superstars na Christian koniec Freak Fightu.
1: Tak, a za chwilę startujemy z 30 Meloradia. Myślisz, że ten numer się znajdzie w liście?
0: Mam taką nadzieję.
1: No to zobaczymy. Już za chwilę 18 i za chwilę startujemy z 30.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jedź na tu Moruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. The

0: Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po reklamie.

0: Zbliża się 18, zbliżają się newsy Meloradia, a w studiu już Ula Harciarek.
1: Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury to prywatna szkoła podstawowa i liceum, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji. Afera o wielki baner Lecha Poznań w centrum miasta wisi na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a chodzi o to, że jest tam nielegalnie. No i jeszcze sportowe emocje, bo jutro w finale French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. I to będzie trudny mecz, ocenia dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik.
2: Myślę, że szanse są tutaj 50-50 z lekkim wskazaniem na Maję, bo wydaje mi się, że styl i jakby to, co prezentuje, lekko tą szalę może przechylić, aczkolwiek tu jest każdy wynik możliwy w finale.
1: A mecz jutro o 15.
0: Będziemy głośno kibicować, prawda?
1: Oczywiście.
0: Ile obstawiamy?
3: A jak to się wygrywa? Oni tam co 15 chyba liczą, nie?
0: Ja obstawiam wygraną.
3: Będzie tak. 3-0.
1: Naszej.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Yeah. 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
0: No bo długi weekend już trwa, ale piątek, piąteczek, piątunion to jest tylko jeden, no.
3: Słyszałem, że masz jakąś zagadkę matematyczną.
0: Ja mam do was dużo zagadek, ale tak, ja miałem mieć trzy pytania, ale mam cztery. Jedno skierowane do ciebie, Mikołaj.
3: Dawaj.
0: Gdzie jest znowu Iga Dudziuk?
3: A o, na urlopie. Aha. Widzisz, skandal.
0: 758 w tym roku, tak?
3: Ja nie wiem,
0: dobrze,
3: skąd ona ma tyle.
0: Dzwonimy do naszego szefa, ale to może poza anteną. Ale mam dla was jeszcze trzy inne pytania, bo jeszcze Ula została w studiu.
1: Tak,
0: nie ma
1: tak,
0: Igi, mamy to lepsze zastępstwo, tak?
3: Oczywiście.
0: Iga, kochamy
3: cię, pamiętaj. Spokój tutaj zapanował.
0: I możemy gadać o piłce. Słuchajcie, mam dla was trzy pytania. Po pierwsze, co jest lepsze na grillu, kiełbasa czy karkówka?
1: Karkówka.
3: Kiełbasa.
0: Kiełbasa, ja też w tym teamie. Ale Ula, kochamy cię, pamiętaj. No, drugie pytanie matematyczne. Co jest większe, moja chęć zrobienia jutro grilla, mimo tego, że ma padać, czy obwód kuli ziemskiej?
3: To pierwsze.
1: Grill, oczywiście.
0: To prawda. Moja chęć jest ogromna. No i pytanie trzecie do was. Jakie jedno słowo idealnie opisuje wasz weekend?
1: Super.
0: Okej. Okay. No to super gotyk może być. Mój praca, ale spoko. No to jeszcze zobaczmy sobie, co na miejscu 30. Ja pytałem cię kilka chwil temu, czy Fast Cars Superstars się znajdzie w liście.
3: Wow, jest! Na miejscu 30.
0: A wiesz, że ja cię trochę oszukałem?
3: Czemu?
0: Bo ja cię zapytałem, czy wiesz. Ja powiedziałem, że nie wiem, a wiedziałem.
3: Brzydko.
0: Też więcej na miejscu 29. To Calvin Harris i Jazzy. Satisfy 28. Gramy?
3: No gramy, ale to...
0: Bo jutro dni.
3: Aha, ale myślałem, że to...
0: A,
3: to
0: że
3: Ula
0: ja wam
3: przedstawi.
0: A, Ula, no to powiedz.
1: A, że co?
0: No, dokładnie. To miejsce 28, a my lecimy dalej z odliczaniem. Mamy trzy nowości w ogóle w tym notowaniu, więc fajnie. Pierwsza już niebawem, a to już dobrze znane Loco Loco na 27. Dobrego weekendu wam, kochani.
3: Dzięki.
1: O, dzięki.
0: A my rozkręcamy dobre melo.

Poruszaj się, moim zdaniem, mamy hit tego lata. Dawno nie wierzyłem w żaden numer tak jak w ten. No i ta wiara też jest u was, no bo już jest nowością ten kawałek w 30 ML Radia. Pierwszą z trzech dzisiaj. Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta. W ogóle no, ostatni czas dla Bibi Rexha jest naprawdę świetny. Jej numer New Religion cały czas rządzi na listach hitów. No i zdradzę, że jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj, w 30 ML Radia się on pojawi. I to na wyższym miejscu. No którym nie powiem, ale teraz powiem, że na miejscu 25 duet, który trochę nagrał hit o poczuciu samotności i takiej szczerej potrzeby bliskości. O tym właśnie jest kawałek Dive Into Me i to jest miejsce 25.

Kino Sunrise Festival. Przypominam, po 21:00 Sunrise On Air na antenie Meloradia będzie między innymi szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na ten festiwal. A zagra na nim James Hype, Be Mine, to miejsce 23:00.

numerów, które czekają, żeby w ogóle wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. Kygo i Carter Fate go nagrali, a w teledysku do tego kawałka, zresztą bardzo pięknego, nazwanego też Cinematic, występuje znany aktor Rudy Pankow z serialu Outer Banks. Możecie to sobie zobaczyć, ale przede wszystkim posłuchajcie i ocencie, czy wam się podoba. Kygo i Carter Fate to That's When You Know.

0: Topic i Becky G to Sorry Papi w Melo. To jest 30 Melo Radia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a Becky G to dziewczyna, która ostrą grę lubi, no bo ostatnio, jak spojrzałem na jej Instagramie, no to wzięła udział w podcaście, w trakcie którego musiała testować różne poziomy naprawdę ostrych sosów. Jak sobie dała radę, to możecie zobaczyć, jak wbijecie na jej Instagramka. No, w każdym razie wiemy, że jakbyśmy zaprosili Becky G na domówkę na przykład, to musielibyśmy się naprawdę bardzo mocno postarać, żeby temu dorównać, jeżeli chodzi o przekąski. Miejsce 20 za nami, za chwilę 19, tutaj Anima i Joji się pojawią. Będzie klimatycznie, pojawi się numer Beautiful.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Przepraszam,
2: tak?
1: Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica SPA.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa z

długo weekendowych grillach tych dziewczyn nie może zabraknąć, nawet jeżeli są tylko w radiu, a nie obok nas. Modelki i lubicie jak lato. To miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. No to od razu lecimy dalej. No i lecimy dalej z gorącą premierą. Bless, ten gość dał nam się poznać za sprawą numeru Kisses. On najmocniej rządził, jeżeli chodzi o twory od tego gościa. Tym razem ma dla nas kawałek Terms and Conditions. No i brzmi on naprawdę jak dobry piątkowy wieczór. Posłuchajcie zresztą sami, jeżeli gdzieś teraz szykujecie się na imprezę, gdzieś malujecie dziewczyny kreski, albo panowie gdzieś tam się szykują w strój, no to ten kawałek sprawdzi się idealnie. Nowość na antenie Meloradia. Bless i Terms and Conditions. Yeah.

Miejsce 16 w tym tygodniu. Medeuza, Yonri, Camomile, Don't Wanna Go Home. No mam nadzieję, że wy do swoich domów też szybko nie wrócicie dziś. Miejsce 16 za nami, a ten numer nieprzypadkowo się tak nazywa, no bo powstał pod wpływem takiego jednego konkretnego momentu, takiego, którego Meduza przeżywa za każdym razem, kiedy gra, kiedy już musi kończyć, kiedy słońce się pojawia, wschodzi, no i wszyscy jeszcze krzyczą one more song, jeszcze jeden kawałek. No i musi wyjść znowu, no bo nikt nie chce do domu iść. Miejsce 16 za nami, a teraz czas na oczko wyżej, 15 i kawałek, o którym chyba wszyscy już wszystko powiedzieli, a dalej no zbuja niesamowicie mocno. Bibi Rexha i Faithless to New Religion na 15 w tym tygodniu.

naprawdę długa. Najpierw rok 1983, grupa New Order, potem Above & Beyond i Blue Monday, a teraz to Dub Dogs i How Does It Feel. Lata mijają, a ten kawałek w odświeżonych wersjach brzmi naprawdę świetnie. Miejsce 14 za nami, wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów, no i za chwilę lecimy dalej z miejscem 13. Millennium i Ellie Goulding się pojawią.

0: Reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Let's go! 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
6: No i jesteśmy już w tej strefie tych naprawdę najbardziej ulubionych numerów. Tych 13 mijającego tygodnia mamy przed sobą. Co na miejscu pierwszym, to dowiecie się na pewno do 20. Ja na 13 mogę wam zdradzić już teraz, bo właśnie gramy. Ilenium i Eli Goulding, Don't Want Your Love, Tupychu, siemano.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
7: Two ships in the night. Dead drops in an innocent ocean. Four walls painted white.

11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. To Ale Farben i Ren Miller, Body Talk, a Ren Miller był songwriterem numerów Ale Farbena. No i któregoś razu panowie się spotkali, no i Ren powiedział, a może bym tak stanął za mikrofonem. No i dobrze, że to zrobił, no bo z tego wyszedł tak dobry hit. Miejsce 11 już za nami, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo nie ma, że długi weekend. Gwiazdy w piątki te nowości wypuszczają, no i mamy taką kolejną nowość. Alesso i One Republic. Oni już kiedyś połączyli siły, to przy jednej z wersji hitu If I Lose Myself, którego też możecie usłyszeć na antenie Meloradia. Tym razem mają dla nas kawałek In Your Eyes. No i posłuchajcie, jak to brzmi. To Alesso i One Republic. Are you ready? Here we go. Najlepszy drop nowych hitów w

żeby takie perełki stworzyć. Dalej wam się podoba. Miejsce 10 za nami to Zakaria, teraz czas na miejsce 9, no i numer, który jednym słowem mógłbym określić: lato. Bauza i Magnetic to dziś na 9.

Iben w Melo. To Hello, miejsce siódme w tym tygodniu w 30 Melo Radia. Teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo jak piątek, to oczywiście dużo muzycznych premier na antenie Melo Radia. No i to jest kawałek, który wlatuje na naszą dzienną playlistę. Będziecie mogli od dziś słuchać go zdecydowanie częściej, a jest czego, bo to naprawdę dobra rzecz. Choć od gościa, który jeszcze tak w sumie solowo, to nie zasłynął za bardzo z żadnego numeru. Mowa o Moonlightie, to DJ, który już współtworzył między innymi Where She Goes z Cyrilem. Tym razem ma dla nas razem z Fordo kawałek Alabama Ten, no i on wchodzi do głowy od razu, zresztą sami się przekonajcie. Yeah.

podoba się. Przywitajcie się z tym numerem na naszej playliście. Alabama Ten i Moonlight to nowość i propozycja do 30 Meloradia. Zaraz odliczymy dalej. Pojawi się miejsce 6 i kosmiczny skok aż z 24 od razu na 6. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni za chwilę się pojawią na playce Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 6.

0: ten to jest niesamowity. Lata lecą, on tworzy dalej tak samo dobrze. Kygo, Kality, Griffin to Save My Love. Miejsce czwarte w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, ale zanim pierwsza trójka, to czas na jeszcze jedną z naszych nowości, które mamy. I to będzie niesamowite, bo to zaledwie 22-letni chłopak. Klimat potrafi zrobić jak naprawdę doświadczeni najbardziej na świecie DJ-e.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matilo, goście, który zasłynął dzięki TikTokowi, no i wypłynął na szersze muzyczne wody, wypływa też na wody Melo Radia. Posłuchajcie i wczujcie się w ten numer, bo naprawdę warto. Niesamowity klimat. Matilo i Without You, to nowość w Melo.

musiało zaboleć. W zeszłym tygodniu to był numer jeden, w tym tygodniu brązowy medal. Miejsce trzecie, Another i Tak to You, a na miejscu drugim gość, który i w zeszłym tygodniu był na drugim, Gips i Win. 30 Melo.

Mistrzowie drugiego miejsca, takich chyba można nazwać, no bo nie wiem, czy dobrze liczę, ale to już trzeci raz z rzędu, kiedy to drugie miejsce zajmują. Troszeczkę do tego pierwszego jeszcze brakuje, ale kto wie, być może za tydzień. Win, Gibbs, Dope House i Formani to miejsce drugie w tym tygodniu, a czas teraz odkryć już ostatnią kartę. Z piątego na pierwsze Milky i David Guetta i Just The Way You Are. To jest

No nie wierzę, że sobie nie podśpiewywaliście w ten sposób. Milki, David Guetta, Just The Way You Are, to numer 1 30 Meloradia, wasz ulubiony numer w tym tygodniu i mnie to wcale nie dziwi, bo też mi po głowie cały czas chodzi. A po głowie chodzi mi też Before przed dobrym Melo, z tym za chwilę startujemy, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. No a po 21 pamiętajcie, startujemy z Sunrise On Air.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

No i mamy 20. No to co, lecimy z Biforem przed dobrym Melo, zanim naszą antenę przejmą gorące sety. No to czas na najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Melo Radia. Sony Fodera w remiksie od Lukasa Estrady. Think About Us, to na początek. Tupychu, siemano, no i szykujcie się na wasze dobre Melo razem z nami.

najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. Takie smaczki wam dajemy. To Dive Into Me, Alok i Khalid w remiksie od Hypatona. 13 minut po 20. A jak piątkowy Before, no to oczywiście też przypominajki imprezowych sztosów sprzed lat. No a to jest numer po polsku, rapowy, który i dobrze brzmiał w dniu premiery. Teraz, jeszcze za 50 lat pewnie będziemy się do niego bujać. Nieśmiertelny klasyk międzypokoleniowy. Jego historia sięga roku 2003. No już przynajmniej wiem, co moja mama na porodówce słuchała. No i są tacy, którzy mówią, że ten numer był przełomowy dla całego polskiego rapu, no bo udowodnił, że rap może powstawać nie tylko w Warszawie, dlatego że grupa, która go stworzyła, pochodzi z Płocka. No to co? Ja może po prostu zagram początek i już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. 1.8L. Jak zapomnieć tego sztosa, tego klasyka? Przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melo.

0: Plastik is fantastic. A teraz czas na gorącą nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: DJ DM, czyli Daniel Majewski, gość, który otworzy tegoroczny Sunrise Festival, przygotował coś dla swoich hejterów. No bo po ogłoszeniu tego pojawiło się bardzo dużo spekulacji, ataków w jego stronę, no i stwierdził, że odpowie najlepiej jak tylko się da, czyli muzyką. Zaprosił do studia Kizo, no i panowie razem nagrali numer Paris Hilton. No zresztą DM teraz wam o tym sam opowie.
2: Dobry wieczór wszystkim, z tej strony DJ DM. Witam wszystkich słuchaczy najlepszego radia w Polsce, jakim bez wątpienia jest Melo Radio, które to już za kilka chwil będzie miało okazję zagrać całkowicie premierowo mój najnowszy numer, który wydaliśmy razem z Kizo. Paris Hilton, bo tak nazywa się ten numer, to połączenie naszych dwóch światów, czyli rapu i muzyki elektronicznej, a takie połączenie nie zdarza się zbyt często, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest to numer wyjątkowy i jakbym miał go podsumować jednym krótkim zdaniem, to powiedziałbym 3 razy H, czyli Hilton od hejtu do hitu. Słuchajcie, Melo Radia, a oto premiera. Zapraszam.

takich najlepszych remiksach. Gramy wam hity, które znacie z anteny Meloradia. To Blessed i Kisses. Wersja od Maludzi. Podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, a jak piątkowy bifor, to i przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy wstecz o 9 lat, do roku 2017. Wtedy Calvin Harris, Katy Perry i Pharrell Williams połączyli siły, co było dość interesujące, no bo w 2011 roku Calvin Harris i Katy Perry mieli bifa. Harris miał wystąpić w trakcie trasy Katy Perry, ale to odwołał, no i się trochę posprzeczali. Dopiero kilka lat potem spotkali się gdzieś tam na gali Oscarów. Chyba złość już była mniejsza, no bo Calvin powiedział: ej Katy, no mam coś, weź posłuchaj. No i Katy stwierdziła: dobra, no to siądźmy do tego kawałka razem. No i tak oto wyszedł ten numer. Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry. Przypominamy ten numer, to jest piątkowy bifor przed dobrym Melo. 20:42 na zegarach.

Solo Dance. Takie sztosy sprzed lat przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melo. To rok 2016, a co ciekawe, za wokal w tym numerze odpowiada przyjaciółka. Przyjaciółka przyjaciół Martina Jensena. Jeszcze ciekawiej. No widzicie, warto jest mieć ze znajomymi i znajomych dobre kontakty. A za chwilę 21 i startujemy z Sunrise on Air.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losy.

0: Mąka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Na 94 FM. Sunrise on Air w Meloradio.
5: No i mamy piątek, mamy godzinę 21, jest też Sunrise on Air. To już taka nasza nowa tradycja, że o tej porze gadamy sobie o tym, co wydarzy się w tym roku w Kołobrzegu. Słuchamy muza od artystów, którzy na Sunrise Festiwale zagrają. No i przede wszystkim mamy dla was masę plotek na to wydarzenie. Dziś przyniosłem ze sobą trzy podwójne wejściówki na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Wtedy to między innymi odbędzie się w History of Sunrise Festival. DJ Chris i przyjaciele zabiorą nas w magiczną podróż, a żeby móc to przeżyć razem z nami, no i zgarnąć zaproszenie, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Co najbardziej szalonego zdarzyło wam się na imprezie festiwalu, no i dlaczego akurat najbardziej lubicie to wspomnienie? Czekam na wasze najbardziej crazy historie. No, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gram. Sandra Rowe to polska DJ-ka i producentka, która zagra w tym roku na Sunrise Festival na Yellow Stage.
4: Sunrise on Air.

0: że to będzie prawdziwa petarda. A komu są potrzebne wejściówki na Sunrise Festival?
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: No bo tak się składa, że mamy takie trzy podwójne. Na ostatni dzień zabawy w Kołobrzegu, no to czas rozdać pierwszą. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego tak najbardziej je lubicie. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Adam?
2: Hej, z tej strony Adam. Chyba najbardziej szalonego kiedyś, co zrobiłem na imprezie, było zbieranie kubków kaucyjnych i oddawanie ich. Ludzie po prostu je wyrzucali na imprezie, my je zbieraliśmy i mieliśmy za darmo picie. Chyba to było takie szalone.
0: No i bardzo proszę, chłop odkrył system kaucyjny, zanim to było modne. Adam, to właśnie ty zgarniasz pierwszą podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a my teraz wracamy do Sandry Rowe. To jest set na antenie Meloradia, ale wlotki spokojnie jeszcze będą.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: dziewczyna nie pierwszy raz zagra na Sunrise Festival. Sandra Ro i jej set w ramach Sunrise On Air w Meloradiu. No to mega, mega, mega, mega zdolna artystka. Na swoim koncie ma świetnie przyjęte wydawnictwa, w tym debiutancką epkę z wysokim miejscem na liście Beatport. No a ja mam jeszcze kilka wejściówek na Sunrise Festival.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: A konkretnie dwie podwójne na ostatni dzień. Czas rozdać kolejną. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego akurat je najbardziej lubicie. No i cały czas przychodzą głosówki. Ola, dawaj.
2: To wtedy, gdy był zimowy wieczór, poszliśmy ze znajomymi do klubu. Ja byłam wtedy po całym dniu pracy, a że pracowałam od 5 rano, więc byłam padnięta. Poszłam do toalety i na niej zasnęłam. Po czym obudziłam się, gdy klub już był całkowicie zamknięty, bez kluczy, bez portfela, bez możliwości zabrania czegokolwiek z szatni. Na szczęście zlitował się nade mną jakiś taksówkarz i dał mi zadzwonić do mojego męża, który smacznie sobie spał w domu.
0: No to co to była za impreza, że ty w trakcie jej zasnęłaś? Na Sunrise Festival na pewno oka nie zmrużysz, podwójna wejściówka.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: W tym momencie leci do ciebie. To jest Sunrise On Air w Meloradiu, a ja mam jeszcze jedną taką podwójną wejściówkę. Wciąż możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a my wracamy teraz do dziewczyny, która zagra na Sunrise Festival. Sandra Ro i jej set.

0: Tak będzie brzmiał Kołobrzeg już w te wakacje. To Sunrise on Air na antenie Meloradia. Oprócz genialnych scen, dziesiątek artystów, no i niesamowitego klimatu, warto przypomnieć, że na miejscu czeka też Sun City. No to głównie miejsce dla tych, którzy będą tam spali, ale jeśli tam będziecie, to czeka na was również zaproszenie na oficjalne preparty Sunrise Festival już w czwartek, dzień przed rozpoczęciem. No jest to niezła opcja, przyznacie. A ja mam dla was ostatnią na dziś podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Zapytałem już jakiś czas temu, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy, festiwalu, no i dlaczego akurat to, no i nagraliście masę głosówek na WhatsAppie, za każdą bardzo dziękuję, ale niesamowicie mnie ujęła głosówka od Uli.
2: Hej, jedna z najbardziej szalonych sytuacji, która mi się przydarzyła, było to zgubienie torebki na imprezie. Finalnie szukałam jej na następny dzień. Okazało się, że jej nie było w klubie. I nagle randomowa dziewczyna napisała do mnie na Messengerze, że znalazła tą torebkę w restauracji.
0: No i bardzo proszę, no to teraz pilnuj swojej torebki, bo będziesz miała na czym. Pakuj się, będziesz na ostatnim dniu Sunrise Festival. Podwójna wlotka leci do ciebie, a do was już teraz leci dziewczyna, która zagra na Yellow Stage pierwszego dnia tej imprezy. Sandra Rowe i jej set.

Yellow Stage. To miejsce, w którym zagra ta dziewczyna na Sunrise Festival już tego lata, już 31 lipca. Właśnie Sandra Rowe tam będzie. A uwierzcie, ta scena jest naprawdę mocna. Będzie tam sztos za sztosem, a wy na Sunrise Festival też możecie się pojawić. Uważnie słuchajcie Melo, no bo wiem, że wlotek mamy dla was naprawdę bardzo dużo. A my już za chwilę startujemy z tym, przed czym przez cały wieczór robiliśmy Before. Dobre Melo, no i sety od najlepszych z najlepszych. Tiesto na początek, a cały line-up znajdziecie na naszych storkach na Instagramie Meloradia. Szalejcie tego wieczora. Pychu, elo, dzięki za dziś.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Go! Fast track to a new era.

reality.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.
2: Najlepsza muza.
1: W każdą sobotę od 15 rozkręcamy Before przed dobrym Melo. Weź swoją ekipę, włącz radio i wyślij mi głosówkę. Twoje rozkminy, historie, a może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.